Bitch.

Peace.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
2: Kiedy jesteś malutkim państewkiem otoczonym przez ludzi, którzy nie chcą, abyś istniał, nie pozostaje ci nic innego, jak bycie twardym jak kamień. Izrael stoczył 8 wojen w ciągu zaledwie 69-letniej historii i nigdy żadnej nie przegrał. Oddziały wojskowe kraju liczą zaledwie 176 tysięcy ludzi, ale państwo radzi sobie inaczej. W 1949 wprowadziło obowiązkową służbę. Kobiety odbywają jej minimum 24 miesiące, a mężczyźni 36. To znaczy, że znaczna część izraelskiej populacji jest przygotowana i oswojona z widmem wojny, a kraj w potrzebie mógłby powołać kolejne 1,5 miliona żołnierzy pozostających w rezerwie. Izrael wypracował również najskuteczniejszy na świecie system obrony rakietowej – żelazną kopułę. Nie jest to prawdziwa kopuła pokrywająca Izrael jak w Simpsonach. Powietrzne siły obronne kraju stosują najbardziej szaloną metodę ochrony, strzelając do rakiet wroga swoimi własnymi rakietami. Ta cwana strategia powoduje, że 90% wrogich rakiet jest zestrzeliwanych.

a druga. Chodź. Bajki ci opowiem. Bajka będzie długa.

No i witam znowu po tygodniu. Wybiórcza lista przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Ja nazywam się Władysław Bałtycki i pragnę zaprezentować powtórkę z wybranymi utworami z notowania numer 1083. Dokładnie z 1 listopada 2002 roku, czyli dokładnie 23 lata temu. Wówczas nie było emisji tej listy. No tak sobie zażyczyli. My robimy emisję, mimo tego, że jest 1 listopada. To niczym nie przeszkadza. Dobra, przechodzimy do meritum. 57, taka jest liczba wszystkich utworów. 24 polskie utwory, 33 utwory zagraniczne. Top główny, 30 utworów polskich, 15 zagranicznych, 15 nowości, 3 wzlotów, 10 spadków, 17 bez zmian pozycji, 3 utwory. W poczekalni było tych utworów 27, 9 polskich, 18 zagranicznych, 9 nowości, 0 powrotów i 7 pozycji ex aequo. Jak zauważyliście, 57 utworów musiało być tych pozycji ex aequo. Z mojej strony coraz ciężej jest wybrać jakieś kawałki, które się nadają naprawdę do puszczenia, bo to jest rok 2002, zaczęliśmy w 82 roku. I po prostu teraz jakieś dziwolągi zaczęły tutaj wyskakiwać. Sorry, ja sobie herbatkę z miodzikiem ciachnąłem. Zaczęły wyskakiwać jakieś dziwolągi, no ale jakoś obskoczyłem to. Dobra, jedziemy. Poczekalnia. No i oczywiście miejsce 50, 2 utwory na miejscu 50, 2 nowości. Ex aequo, najpierw Sabia i utwór The Day After Tomorrow, a potem Archive i utwór Again. Archive to taki ciekawy zespół. Ten utwór w oryginale trwał 16,5 minuty, ale my posłuchamy go w wersji radiowej, 5 minut z hakiem. Posłuchajmy sobie Archive. He again.

No i szybciutko zaczęliśmy, i bo tych utworów to tak będzie trochę różnie z nimi będzie. Dobra, przechodzimy dalej. Miejsce 49 to także miejsce ex aequo. Natalie Cole, spadek o jedną pozycję i utwór Tell Me All About It oraz Gotan Project, nowość Santa Maria del Buen Aire. Gotan Project to bardzo ciekawa grupa, oni pochodzą z Argentyny. No i Gotan Project to Gotan odwrócone tango, poprostawiane wyrazy, chodzi o tango. W każdej formie dostępne. Projekt Tango. Gotan Project. Ta płyta na początku XXI wieku, czyli w 2002 roku, cieszyła się naprawdę dużą w Polsce popularnością. Wszędzie się ją grało, no bo to przecież takie chwytliwe. My lubimy taki klimat. Ja nawet sam miałem tą płytę. Nie kupiłem jej sobie, ktoś mi wypalił. Bo to była wtedy era wypołek. I przesłuchałem kilka razy nawet tą płytę, ale na dłuższą metę, no to dobra, posłuchajmy sobie, ażeby przypomnieć, jak to było 23 lata temu. Gotan Project, Santa Maria del Buen Aire.

Łezka się wokół kręci, obrazy pojawiają się przed oczami sprzed 20 paru lat. Miejsce 48, spadek o 5 pozycji, Zucchero i John Lee Hooker, Alidoro. Na miejscu 47 Jacek Bończyk, spadek o 1 pozycję, Nieustanne tango. Jakoś w to tango zabrnęliśmy w tej poczekalni. Na miejscu 46 nowość Mariah Carey, Through the Rain. Na miejscu 45 Whitney Houston, nowość What You Looking At. Taki tytuł. Potem na miejscu 44 dwa utwory. Richard Ashcroft w utworze Check the Meaning, to spadek o 4 pozycje, oraz Suede, spadek o 2 pozycje, utwór Positivity. Ja lubię zespół Suede, ale nie lubię takich piosenek jak ta. Dlatego przechodzimy do miejsca 43, też ex aequo. Dwie nowości, Vanessa Carlton, Ordinary Day, a potem Craig David, What's Your Flava? What's your flavor? What's your flavor? Na miejscu 42 awans o 5 pozycji T-Love i Moje Pieniądze. Na miejscu 41 ponownie ex aequo Avril Lavigne, Complicated, spadek o 6 pozycji. A potem nowość Shania Twain i utwór I'm gonna get ya good. I Avril Lavigne, ja się zastanawiałem, czy puścić tą panią, ale zdecydowałem, ale jednak nie. Po prostu nie dam rad. Po prostu nie dam rad. I dlatego przechodzimy do miejsca 40. Piotr Bukartyk i sekcja w utworze Małgocha. Spadek o 3 pozycje. Na miejscu 39 awans o 2 oczka grupa Oxygen i utwór Czemu Gdy. Oxygen to taka grupa, a Meteor. I ona nagle zaistniała i zaczęła nagrywać z męskim graniem. Na dzisiejszej liście dwa utwory są. Ale ja osobiście nie jestem fanem męskiego grania, bo męskie granie od 20 lat brzmi tak samo. I teksty są o tym samym, muzyka jest taka sama, aranżacje, brzmienie, wszystko jest takie samo. Tam się nic od 20 paru lat nie zmieniło. Dlatego odstawiamy to do lamusa. Na miejscu 38, tak jak tydzień wcześniej, Creed i utwór One Last Breath. Potem na miejscu 38, znowu na miejscu 38, bo to ex aequo zapomniałem dodać. Awans o 7 pozycji, Manic Street Preachers i Preachers utwór There by the Grace of God. Przechodzimy szybko do miejsca 37, awans o 4 pozycje, Negatyw, myślałem, że i nareszcie mogę zapowiedzieć, że posłuchamy sobie tego utworu.

ładna, rzewna pioseneczka. Negatyw to taka filia Mysłowic, można powiedzieć. To wszystko brzmi tak samo, ale dobrze się tego słucha. Na miejscu 36 awans o dwie pozycje Carlos Santana i z gościnni z Michelle Branch w utworze The Game of Love. Przechodzimy do miejsca 35, tutaj znowu dwa utwory, ex aequo, awans o dwie pozycje, Justyna Steczkowska śpiewa Idl Mitten Fidl. Ja mówiłem, że Justyna Steczkowska nagrała pierwszą płytę, która się nadaje do puszczania i pozostaje przy tym niewzruszony. Na miejscu 30, drugą piosenką z miejsca 35 to Tracy Chapman w utworze You're the One. Awans o jedną pozycję. W ogóle mi Tracy Chapman nie leży. Na miejscu 34 coś, co mi też nie leży. Olga Bończyk i Operacja Logos. Awans o jedną pozycję. Księga Nadziei. A na miejscu 33 taka piosenka, to się nazywa, to nawet nie jest chyba zespół, to się nazywa Dzieci Ulicy. No to zespół. Utwór nazywa się Pomóż Mi. To jest awans o jedną pozycję tutaj. I ten utwór, on był zrobiony i wypuszczony po to, ażeby pomóc bezdomnym dzieciom, które gdzieś tam się błąkają po ulicach. Zresztą jak tekst jest właśnie mówiący o tym. Na miejscu 32 ponownie ten Oxygen i utwór Billie Jean. To cover, ale to pozycja taka jak tydzień wcześniej. A na miejscu 31 zamykamy poczekalnie, nowość, Nirvana, wyskoczyła jak Filip z konopi, w utworze You Know You're Right. Utwór gdzieś przyczajony. Słuchamy dwóch utworów, Dzieci Ulicy, Pomóż Mi, a potem Nirvana i ten utwór wyciągnięty z kapelusza, You Know You're Right.

No to już jesteśmy w tej 30. Jak widzieliście w poczekalni, naprawdę odrzuciłem sporo utworów. Ja się potem zacząłem martwić, że za chwilę nie będę miał co wrzucić to w eter, ale coś tam zbieramy. Nie martwcie się. Przechodzimy już, żadnych pozycji ex aequo. Na miejscu 30. spadek o 6 pozycji od 12 tygodni na liście Peter Gabriel i utwór The Barry Williams Show. Peter Gabriel, on wtedy był chyba w swojej najlepszej formie. Tak mi się wydaje. Na miejscu 29. spadek o 6 pozycji od 12 tygodni na liście Moby, utwór Extreme Ways. A na miejscu 28. nowość, grupa Pogodno i utwór Orkiestra. I teraz właśnie te trzy utwory: Peter Gabriel, Moby i Pogodno. Nareszcie mogę wrzucić jakiś trójpak. I niech leci. Super, słuchajcie. Ciao.

Przechodzimy teraz do miejsca 27. Przypominam, słuchamy wybiórczej listy przebojów trójki, czyli powrotu do przeszłości. Notowanie numer 1083 z 1 listopada 2002 roku, czyli dokładnie sprzed 23 lat. Przechodzimy więc, jak już mówiłem, do miejsca 27. Tutaj spadek o 6 pozycji od 16 tygodni na liście. Edyta Bartosiewicz, Niewinność. Ta Edyta Bartosiewicz, już późniejsza, przed tym jak jej kariera gwałtownie wyhamowała, no to już nie była ta jednak Edyta. Ona miała parę fajnych numerów, a większość niestety stara sobie. Na miejscu 26. nowość, oczywiście znowu nie wiadomo skąd i po co, dlaczego, Grzegorz Turnał, Liryka, Liryka. Na miejscu 25, tak jak tydzień wcześniej, od 5 tygodni na liście, grupa Kowalski, utwór Irlandia Zielona. Ludzie myślą, że zrobią karierę, jeśli wkomponują w hasło Irlandia w tytuł swoich utworów. Kocham cię jak Irlandię, to się udało, a potem reszta to już są popłuczyny. Miejsce 24. Spadek o 6 pozycji od 21 tygodni na liście, Red Hot Chili Peppers, utwór By The Way. No i dobra, i posłuchajmy sobie właśnie tego utworu, bo potem będzie dużo, dużo niczego. Peppersi.

No i miejsce 23. Ja tak sobie pomyślałem, że ta lista to raczej nie jest wybiórcza, ale kontestacyjna bardziej. No ale coś mam poradzić, jak takie utwory są tutaj pozamieszczane. Robię co mogę. Na miejscu 23 spadek o 10 pozycji od 15 tygodni na liście Coldplay i utwór In My Place. Grupa, która może miała jeden fajny kawałek. Na miejscu 22 spadek o 5 pozycji od 10 tygodni na liście Ewa Bem. Wszystkiego najlepszego. Panie, bo wszystkiego najlepszego, ale przechodzimy do miejsca 21. Tutaj spadek o jedną pozycję od 3 tygodni na liście Roman Roczeń, utwór Chłodnia. Na miejscu 20 nowość Madonna, Die Another Day. To jest chyba utwór z Jamesa Bonda, ale tak jak mówiłem, ta Madonna to kilka numerów miała fajnych, które już puszczałem i ona chyba już wyczerpała ten limit fajności. Na miejscu 19, tak jak tydzień wcześniej, od 3 tygodni na liście Phil Collins i Can't Stop Loving You. Phil Collins i Peter Gabriel to są dwaj wokaliści jednej grupy Genesis. Po tym jak Gabriel odszedł, Phil Collins został wypędzony z perkusji i zagoniony do śpiewania. I potem nagle się okazało, że ten gość robi to całkiem nieźle, no ale co z tego, jak te kawałki, które śpiewał, są takie sobie. Oto jak potoczyły się nie tyle kariery, co, bo kariera i tak jedna i druga była znakomita, co warstwa merytoryczna tego, co śpiewali. Peter Gabriel poszedł tą dobrą ścieżką, Collins, jakieś takie popowe popczyny. Na miejscu 18 spadek o dwie pozycje od 12 tygodni Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Na miejscu 17 spadek o dwie pozycje od 8 tygodni na liście Ira, Bez Ciebie Znikam. Kto mnie ukarał, ażeby ciągle wpadać na tą Irę? To przecież to jest jakaś, to są jakieś hece. Potem na miejscu 16 awans o 6 pozycji od 4 tygodni na liście Anna Maria Jopek i Pozostanie Tajemnicą. Anna Maria, ja mam do niej naprawdę słabość, ale to nie jest muza do tego radia. Na miejscu 15 spadek o jedną pozycję od 17 tygodni Chad Kroeger, gościnnie Josie Scott, utwór Hero. Dobra, nareszcie wchodzimy na miejscu 14. Awans o 13 pozycji. Od 2 tygodni na liście Ścianka i Białe Wakacje, a potem na miejscu 13. Awans o 16 pozycji. Od 2 tygodni na liście Hej, Cudzoziemka w Raju Kobiet. I tych dwóch utworów słuchamy w kolejności Ścianka, potem Hej. No, nareszcie.

strasznie, strasznie tam dużo odrzucałem tych utworów, ale no to nie jest tak, że co drugi da się puścić. No, ja cały czas się usprawiedliwiam, bo jest mi głupio. No ale to sprawa gustów, tak powiedziałem. Wybiórcza lista trójki sprzed lat. Przechodzimy do miejsca 12. Spadek o jedną pozycję od 8 tygodni na liście. Mark Knopfler, Why I Man. Ja mam kumpli muzyków, którzy są punkowcami i industrialowcami, którzy są fanami Marka Knopflera, bo to dobry gitarzysta. No okej, okay. Mówiłem to tydzień temu, ale co z tego? Na miejscu 11 spadek o jedną pozycję od 6 tygodni na liście U2, Electrical Storm. Ja kiedyś mówiłem, że U2 to utwór, to kapela, która wydała jedną dobrą płytę, jest to War, ale teraz jak tak słucham i cały czas puszczam te utwory w tej liście, to jednak muszę przyznać rację, że ten... rację. Muszę jednak stwierdzić, że ten U2 to zrobił parę jeszcze fajnych numerów. Między innymi ten jest fajny. Posłuchajmy U2, Electrical Storm.

Na miejscu 10, teraz będą dwie Kasie, na miejscu 10 spadek o dwie pozycje od 6 tygodni na liście Katarzyna Groniec bez Księżyca. A na miejscu 19 awans o 3 pozycje.

na łeb większość twórców naszych rodzimych biła i bije. Bo to w ogóle, co się teraz dzieje, to już jest w ogóle makabra. Ale wtedy też biła. I dlatego posłuchamy tej grupy i posłuchamy też Wilków. Bo ja zawsze twierdziłem, że Gawliński ma dar do fajnych riffów i do przebojowych piosenek. I ta piosenka mieści się w tym kanonie fajności, ale bez wstydu. No więc najpierw Wilki, Urkę, a potem raz, dwa, trzy i Oczy tej małej.

No i powoli zbliżamy się do końca naszej wybiórczej listy przebojów. Przypominam trójki. Ja przypominam, że to jest notowanie numer 1083 z 1 listopada 2002. I przechodzimy do miejsca szóstego. Tutaj spadek o dwie pozycje od 14 tygodni na liście. Aha i utwór Lifelines. Aha powróciło po długim czasie niebytu z tą płytą. Ta płyta nie jest zła i ma parę fajnych utworów, ale ten nie jest tym moim ulubionym utworem. Dlatego przechodzimy do miejsca piątego. Tutaj od 7 tygodni na liście awans o 4 pozycje, Eva Cassidy, utwór Imagine. Teraz miejsce czwarte, awans o 2 pozycje, od 3 tygodni na liście, Pearl Jam, utwór I am mine. Potem na miejscu trzecim, tak jak tydzień wcześniej, od 7 tygodni na liście, Tori Amos i utwór A Sorta Fairy Tale. A na miejscu drugim spadek o 1 pozycję, od 9 tygodni na liście, Myslowic i utwór Sprzedawcy Marzeń. I mi zostało na miejsce pierwsze, ale to za chwilę, bo teraz posłuchamy sobie tych 3 utworów. Pearl Jam, I Am Mine, potem Tori Amos, Sorta Fairy Tale i Myslowic, Sprzedawcy Marzeń.

No i jesteśmy. Dobrnęliśmy do końca. Dzisiaj nawet puścimy numer jeden. Tydzień wcześniej nie puszczaliśmy. Chyba 3 albo 4 tygodnie wcześniej też nie puszczaliśmy, bo były takie gnioty. A teraz nie jest to mój ulubiony numer, ale damy radę. No więc czego słuchamy? Na miejscu pierwszym notowania numer 1083 z 1 listopada 2002 był utwór grupy Awans o jedną pozycję od 6 tygodni na liście. To był utwór grupy Red Hot Chili Peppers, a utwór nazywa się The Zephyr Song. Ładny utwór. Peppersi mieli lepsze utwory, mieli też gorsze. Tak czy siak, posłuchamy sobie tego. Ja się z wami dzisiaj żegnam. Zapraszam 8 listopada na kolejną wybiórczą listę przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Będzie rok 2003. Do usłyszenia. Pa, pa, pa. Prowadził Władysław Bałtycki.

gdzieś w trakcie zgubiłem dziką naturę. W zgodzie z samym sobą na Boga stawiłem.

wypełniam pustkę mailem, SMS-em, pustka już pełna w barze Eureka. Życie mi przecieka.

jakaś opuszczona przy barze siedzi. Samotna wariatka, byle głupek, z brzydkich kobiet szydzi. A w gazetach napisali, dziś umarł anioł stróż, dziś umarł anioł stróż, dziś umarł anioł stróż.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Minęła 19.
2: Mówi Maliczku.

Dobry wieczór. Rozpoczynamy siódmą świętą propagandę od dzisiaj w czwartki, co drugi czwartek o godzinie 19. Chyba trochę lepiej. W piątki są koncerty. Słuchajmy się w czwartki. Przywitał was zespół Death Rattle z Liège, z Belgii, w składzie m.in. gitarzysta zespołu Hiatus, wokalistka Lynn z grupy Disaffect. Nagrali już parę piosenek na swoją debiutancką jednostronicową płytę długogrającą. To już nie jest długogrająca chyba, skoro jednostronicowa. Krócej grająca. Takie czasy, że chyba lepiej jest wydać 12-celowy LP i jednostronny niźli epkę 7-celową. A w zasadzie wychodzi na jedno i to samo. Tak czy inaczej, płyta się ukaże już całkiem niedługo w Loner Cult Records. Posłuchaliśmy pierwszej piosenki z tej płyty, która nosi tytuł Free of Fire. Zespół nie ujawniał jeszcze tej piosenki, więc to jest absolutnie first time ever. Death Rattle będzie w Polsce. Mają zaproszenie na Punk Night Overdose do Niemicy. Druga połowa lipca, jeszcze będziemy o tym trąbić długo. Więc przy okazji tej wizyty zagrają też parę innych koncertów w kraju. Mam przed sobą skrypt, za chwilę wrócimy jeszcze do Death Rattle. Mam przed sobą skrypt książki, która się ma ukazać w grudniu tego roku w Earth Island Books, czyli publisher, który na przykład wydaje już od dłuższego czasu książki o punk rocku Jana Glaspera, o której całkiem niedawno wspominałem. Książka Anarcho-Punk Music and Resistance in London 1977-1988, którą napisał mój ziomek z Aberdeen, David. Książka jest już praktycznie przygotowywana do druku. I David był tak uprzejmy, że przysłał mi parę rozdziałów. Książka obejmuje ruchy anarchistyczne, ruchy skłoterskie tak naprawdę. Od 1977 roku, jak David mi powiedział, wybrał ten rok, bo Kras zagrał wtedy na skłoterskim festiwalu pierwszy koncert swój w Londynie. A 88 dlatego, że i jest to taki troszeczkę przełomowy rok, tamta scena już zanikała, skłoty zanikały, albo były ewikcje, albo były po prostu porzucane. Jest rok 1972 i dwie kobiety, Olive Morris i Liz Turnbull, zajmują mieszkanie nad pralnią. Kobiety, o których mowa, były członkiniami Brixton Black Panthers. Po pierwsze, Olivia miała upartą passę. Młoda, czarnoskóra kobieta i nieustraszona organizatorka. Budynek 121 Railton Road, Brixton, SE24. Opierali się kilku próbom ich eksmisji, czasami energicznie. W końcu zdecydowali się na skłotowanie posiadłości komunalnej przy 64 Railton Road. Nieruchomości biznesowe są trudniejsze do obrony. Księgarnia pod numerem 121 miała swój początek w czarnej księgarni Sabar Bookshop. 121 funkcjonował również jako kwatera główna Brixton Black Panthers. Olive była aktywnym członkiem aż do jego rozwiązania. Mnóstwo faktów. Ja się tak czasem dziwiłem. Dave, który mieszka w Aberdeen, czyli na północy UK, w Szkocji, bardzo często podróżował do Londynu. Często go spotykałem na koncertach. Co ty tu robisz? A chodzę i odwiedzam stare miejsca, gdzie były różnego rodzaju skłoty. Proszę bardzo. Taki jest efekt jego spacerów po Londynie z różnymi ludźmi, robienie fotografii, słuchanie historii. Opisał to wszystko w Anarcho-Punk Music and Resistance in London 1977-1988. Będziemy mieli tą książkę za furgocze papierami w grudniu. Mam przynajmniej taką nadzieję. A my słuchamy Death Rattle w utworze Myself.

Brytyjski ruch Czarnych Panter został założony w 1968 roku przez nigeryjskiego powieściopisarza i dramaturga Obi Egbun, prezentera telewizyjnego Darkusa Ho, poetę Lintona Kwesi Johnsona i Olive Morris. W grudniu 1968 roku Egbuna został aresztowany po tym, jak policja stwierdziła, że knuje spisek mający na celu zabicie policjantów. W międzyczasie przywódczyną ruchu została pochodząca z Trinidadu Althea Jones. Państwo brytyjskie podniosło stawkę. W 1970 roku 19 członków brytyjskich Czarnych Panter zostało aresztowanych po demonstracji przeciwko policji. Nastąpiło to po kampanii nękania przez policję metropolitalną przeciwko karaibskiej restauracji w Ladbroke Grove. Pod koniec lat 70. Sabar przeniósł się na 378 Cold Harbor Lane. W tym samym momencie anarchiści, którzy do tej pory używali Sabar jako adresu pocztowego, wykorzystali przewagę i szybko zaczęli wykorzystywać budynek do własnych celów – zakładania anarchistycznego centrum społecznego. Niektórzy z zaangażowanych byli weteranami innych kampanii. W proteście przeciwko sprzedaży przez GLC domów komunalnych prywatnym deweloperom 50 dzikich lokatorów zajęło Clymer House w Kennington. Tak David opisuje początki skwoterskiego ruchu w Londynie i jak powstał chyba najbardziej kultowy skwot i takie info center 121. Piosenki, które wysłuchaliśmy, która wydaje mi się była nawet całkiem fajną ilustracją, nowy zespół z Liège z Belgii, Death Rattle, w piosence Myself, a zawsze powtarzam, że z Londynu do Bristolu nie jest daleko, więc już na samym początku Bristol, Bristol, Bristol, żeby potem nie okazało się, że nie ma czasu i nie ma Bristolu znowu i w ogóle. Urine Mask, czyli maseczka na twarz ze szczyny, to bardzo fajna nazwa na bardzo fajny, krastujący zespół. Mają już na koncie demo i coraz częściej sobie pogrywają. Póki co na południu UK i warto ich poznać. Piosenka z demówki Urine Mask nosi tytuł Marching Dead.

Urine Musk z Bristolu, chyba mój nowy faworyt. Uwielbiam, jak jest jakiś taki temat, motyw przewodni piosenki, jest zagrany w różny sposób, szybciej, wolniej. To jest właśnie Urine Musk z Bristolu. A skoro jesteśmy w Bristolu, to oczywiście w nim pozostajemy. Gimmick. Gimmick to jest zespół, który po chyba dwóch czy trzech demówkach dorobił się w końcu epki. I tutaj już przeskakujemy na zupełnie inne tory muzyczne. Cały czas powtarzam, że Bristol to kopalnia, w Bristolu jest miliard odmian punk rock. Gimmick jest tego bardzo dobrym przykładem, bo nie dość, że grają w pozytywnym tego słowa znaczeniu chaotycznie, to jeszcze nie boją się eksperymentować i ich punk rock, hardcore punk, jak zwał, tak zwał, jest po prostu oryginalny i bardzo interesujący. Trzypiosenkowa epeczka, na której są trzy piosenki: Irrational Demographic, Plastic Prison, posłuchamy ostatniej, We Are Making a New World. Prosto z Bristolu, z epki wydanej 27 kwietnia 2024, zespół Gimmick.

Zespół Gimmick w piosence We Are Making a New World kończy nasz kącik bristolski. Mamy trochę tych kącików. Mamy kącik prapremier, będzie dzisiaj. Premier, też będzie dzisiaj. Mamy kącik dobra 12, też będzie dzisiaj. No i mamy kącik bristolski. O ja, jeszcze mamy kącik jazzowy, też będzie dzisiaj. Kącik bristolski zamykamy. Hej, jest jeden zespół, który przegapiliśmy. Zespół pochodzi z Kanady, z Victoria, nazywa się Bootlicker. Wystartowali w 2017 roku z 6-trackową epeczką, potem jakaś epeczka, demóweczka i w momencie, kiedy Static Shock Records z Londynu wydał im epkę w 2021 roku, to zaczęło już troszeczkę powolutku o zespole Bootlicker być głośno. Fajny taki hardcore pomieszany z... taki hardcore, amerykański hardcore, wiecie o czym mówię, pomieszany z brytyjskim punk rockiem, pomieszany trochę z jakimś tam streetem brytyjskim i tak dalej, to jest naprawdę dobre. I w tym roku Static Shock wydaje debiutancki longplay tego zespołu, też w kooperacji z Neon Taste Records z Kanady, tak żeby album był dostępny i po tej, i po tamtej stronie kałuży. Płyta nosi tytuł Thousand Yards Stare. Zespół Bootlicker. My posłuchamy ostatniej piosenki z tej płyty, a jej tytuł to Submission Part 3.

Republika z Kanady. Submission. Dobre, co nie? Szukajcie ich płyty. Ta płyta jest już dostępna w Static Shock Records z Londynu. Można ją bez problemu dostać, jak się troszeczkę poszuka. Idziemy tutaj do nas, na nasze podwórko, konkretnie mówiąc Warszawa. I otwieramy... O, jest jeszcze jeden kącik. Kącik wydawnictw, labeli. Wiecie, o co chodzi. Dwa tygodnie temu była ulica z Nikt Nic Nie Wie, a tak się składa, że Nikt Nic Nie Wie trochę takie aktywne jest też w wydawaniu. Niekoniecznie reedycji Apatii czy starych zespołów, ale też promuje nowe. Mental Wounds to jest zespół z Warszawy, który powstał w 2018 roku. Ekipa zespołów Charles Wee, Sunrise, Coalition, Last Item, The Heavy Clouds, Fiasco nagrali kilkupiosenkową płytkę No Escape. Dostępna jest na kompakcie. Nikt Nic Nie Wie. Jak grają? Posłuchajcie sami. Mi w ucho osobiście wpadła pierwsza piosenka z płyty otwierająca. Nosi tytuł Out of the Grave.

Mental Wounds w piosence Out of the Grave z chyba debiutanckiej płyty kompaktowej dostępnej już teraz, w Nikt Nic Nie Wie. A skoro jesteśmy w Nikt Nic Nie Wie, to label ma jeszcze jedną ciekawą propozycję, a w zasadzie zapowiedź tejże. Cross-Stitched Eyes to jest zespół, który być może część z Was zna. Powinniście znać. To nie jest nowy zespół, powstał na początku tego milenium. Zespół pochodzi z Bremen i na swoim koncie ma płyty i epki. Zaczęli chyba w Ruin Nation Records, właśnie z Bremen. Była też Active Distribution na ich liście wydawców. Były płyty w Alternative Tentacles ze Stanów Zjednoczonych, Skull Records, Skull Releases i ta ostatnia płyta Cross-Stitch, ta Auto Sarcophagy w Ruin Nation Records, która ukazała się w 2021 roku, odbiła się chyba dosyć takim, wydaje mi się, dużym, szerokim, chyba tak się lepiej mówi, echem. Bardzo dobra płyta. I otóż nic z tego, nic owego, Nikt Nic Nie Wie, zapowiada wydawnictwo kolejne tegoż zespołu. Ale oczywiście nie wiemy jakie. Biuro prasowe Nikt Nic Nie Wie milczy, na pytania dziennikarzy nie odpowiada. W ogóle nie wiem, co to jest za propozycja. W każdym razie jest zapowiedź, że będzie taka płyta Cross-Stitch Ties. Wydaje mi się, że jest to, mówimy o najnowszej płycie, która będzie dostępna już chyba niedługo, skoro już zapowiedzi się rozkręcają. Czego posłuchamy? Posłuchamy piosenki pod tytułem Overpass, zespół Cross-Stitched Eyes.

cross-stitched eyes w najnowszej piosence z chyba nowej płyty, która się ukaże nakładem Nikt Nic Nie Wie. A w Niemczech takie granie wydaje się być dosyć popularne i na czasie, takie postpunkowo, Killing Joke'owo, Joy Division'owe granie. In a Dream to jest znacznie młodszy zespół, który powstał w 2016 roku. I zapowiada swoją drugą płytę. W zasadzie chyba ta płyta już się ukazała, bo miała się ukazać, jeśli dobrze pamiętam, 18 października w Ecozone. I zespół ewidentnie pod wpływami Joy Division, więc White Light jest, to jest piosenka, która promuje tę płytę ich interpretacją właśnie Joy Division. Zobaczmy, jak to wszystko brzmi, co się dzisiaj gra u naszych sąsiadów, zespół In a Dream.

In a Dream prowadzi nas do ostatniego zespołu z Niemiec tego wieczoru. Pamiętacie scenę Egg Punk? No to proszę bardzo, mamy zespół Egg Idiot z Lipska, Leipzig. Sami sobie wydali płytkę długo grającą. Wcześniej zrobili sobie demo. Zespół nie istnieje długo i jest właśnie reprezentantem sceny Egg Punkowej. Nie jestem ekspertem, więc za dużo mówić nie będę. Podoba mi się, że śpiewają po angielsku, więc orientuję się, o co chodzi. No i co? Chain punk, eggman, lo-fi, to wszystko, a i trash, nie thrash, tylko trash, prosto z Leipzig, zespół Egg Punk. Piosenka nosi tytuł Meltdown.

to, co mi się podoba w Eggpunku, to, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy za chwilę. Właśnie tak się skończyła ta piosenka, że nikt się nie spodziewał, że się właśnie ma zamiar skończyć. Zespół nosi tytuł nie Eggpunk, tak powiedziałem przed, tylko oczywiście Egg Idiot, pochodzi z Lipska, z Niemiec. I wysłuchaliśmy piosenki z ich debiutanckiej płyty, którą sobie sami wydali. Co się dzieje? 40 minuta zaczyna się, czas na jazz, dlatego że za chwilę potem znowu będzie głośno, nie wiem po co to komu. Malicha, a przynajmniej tak mi się wydaje, że tak należy wymawiać ten zespół, może Malidża, szczerze nie wiem. Trzech doświadczonych jazzowych muzyków z Europy, Mark Lockhart z UK, Liam Noble i Jasper Hoiby. Jaspera Hoiby już znacie, powinniście znać z jego solo płyty albo z jego rozlicznych zespołów już troszeczkę. Jasper Hoiby jest grany w świętej propagandzie. No więc trzech panów zrobiło sobie Malicha. Wydali dwie płytki. Powstali w 2014 roku przy okazji jakiegoś tam jazz festiwalu. Zaczęli sobie eksperymentować. Mówią, że to muzyka dziwna i prosta, i skomplikowana, i brzydka, i piękna. Jakieś takie pierdoły. Ja na to po prostu mówię coffee jazz.

Malicha dzisiaj reprezentowała kącik jazzowy. Wydali dwie płyty, słuchaliśmy kompozycji z ich pierwszej debiutanckiej płyty The Day I Had Everything i utwór nosił tytuł One For Us. Przechodzimy do Czadów. Raus, niemiaszki z południa, kryptoniemiaszki z południa, prą na szkło, grają coraz więcej koncertów, wydają naszywki, wydają czapeczki, nie wydali jeszcze muzyki, ale ich live'y są dostępne w sieci, więc chyba warto zagrać, tym bardziej, że zespół koncertując gra cover, piosenka nosi tytuł Sticking in My Eye i jest to cover zespołu Nofx.

Kryptoniemiaszki zespołu Rounds w coverze zespołu Nofx. Zespół bardzo aktywny, jak wspomniałem, koncertowo i bardzo dobrze. Można ich złapać najszybciej 2 listopada w Krakowie na warsztacie z Terrify i z Gargulcem. Potem 7 grudnia z Chujozą i z Surowicą w Łodzi. I 14 grudnia na rozbracie ze Skorupą. Zespół Raus, który zapowiada swoje wydawnictwo kasetowe już niedługo, po naszywkach i czapkach. Złapcie to koniecznie. Tr, tr, tr. Prapremiera. Tr, tr, tr. Nie mam zgody, żeby zagrać najnowsze nagrania, a tym samym jest to kącik Dobra 12, najnowsze nagrania Flower, które zarejestrowali w Dobrej 12 Studio pod koniec sierpnia w Białymstoku, to skoro nie mam zgody, to po prostu zagram. Zobaczcie, jak Flower poradził sobie z live sesją na Dobrej 12. Płyta będzie dostępna na początku przyszłego roku. Będzie to split long play z State Manufacture Terror, zaprzyjaźniony zespół również z Nowego Jorku. Będzie to Sanctus Propaganda Sessions Volume 4. I tak właśnie brzmi sobie zespół Flower prosto ze studia z Białegostoku.

Tak brzmi nowojorski Flower prosto z live sesji z Dobra 12 Studio w Białymstoku 25 sierpnia. Te nagrania ukażą się na Split Long Playu ze State Manufacture Terror w ramach Sanctus Propaganda Sessions na początku przyszłego roku. A my kończymy płytą, która gdzieś tam umyka i nie odbija się jakimś tam, a przynajmniej komentarze za dużo nie słychać, a wydana została całkiem niedawno i warto posłuchać i przypomnieć sobie i pamiętać przede wszystkim o zespole Zerum. Zespół Zerum pojawił się ze swoją debiutancką płytą w 2014 roku. 3 lata później bardzo dobry split z Rivers Run Dry i kazali sobie czekać aż 7 lat na długo grającą płytę, która ukazała się nakładem Hasiok Records i DIY Co. Records. Ta płyta rozpierdala mózgi. Nosi tytuł Nana Korobi Yaoki. Jeśli dobrze to przeczytałem, na okładce jest to wszystko napisane po japońsku. Zobaczcie, jak Zerum rozpierdala. To nie są proste piosenki. Z jednej strony pewnie są proste, ale też i nie są. I nie są to też krótkie piosenki, bo kompozycja, którą się już żegnam z wami, trwa praktycznie 10 minut. Więc rozciągnijcie nogi, zróbcie pst, czy cokolwiek tam robicie i posłuchajcie sobie zespołu Zerum. Kompozycja nosi tytuł 001. Do za 2 tygodnie. Ciao.

są kobiety, pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane.

są kobiety, pistolety i kobiety jak

są kobiety doskonałe, z wyrzeźbionym, gładkim ciałem, odmłodzone, odbarwione, całkiem z wieku.

kobiety bezzmarszczkowe. Fit kobiety luksusowe. Pielęgnacji wciąż oddane. Z samej siebie. Odessane. Są kobiety,

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pracownicy strefy 51 latają na miejsce w specjalnych, nieoznakowanych samochodach.

lotniskowe, w tym właśnie Strefę 51, a na lotnisku w Las Vegas znajduje się nawet specjalny, odosobniony terminal służący przelotom do tej placówki. Jako zabawną ciekawostkę można dodać, że w jednym z ogłoszeń poszukujących stewardesy do tych linii lotniczych napisane było, że kandydatka musi być zrównoważona psychicznie i być gotowa na niewytłumaczalne incydenty.

0: Teraz było super.
1: To jeszcze raz odpalę. Justin, jeszcze raz odpalam.
2: Don't trust the cats. Ready? Go.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dziewięć. Osiedle Kowloon World City. Jest to osiedle, które istniało do 1993 roku w Hongkongu. Dynamiczny rozwój tego osiedla sprawił, że zostało ono wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa ze względu na niespotykanie wysoką gęstość zaludnienia, wynoszącą niemal 2 miliony ludzi na kilometr kwadratowy. Życie wewnątrz rządziło się własnymi prawami od dziesięcioleci. Zaczęły tworzyć się nieformalne struktury i wewnętrzne zasady. Osiedle rozbudowało się w sposób niekontrolowany. Ulice były wąskie, brudne i ciasne. Wraz z upływem czasu opór wobec wewnętrznych poczynań i struktur osiedla miasta narastał. W roku 1984 władze Hongkongu podjęły ostateczną decyzję o zburzeniu miasta. Stało się to 10 lat później. W roku 1984 postanowiono zatrzymać rozwój enklawy. Zgodnie stwierdziły to rządy Wielkiej Brytanii i Hongkongu, głównie ze względu na szybko narastający chaos. Miasto-osiedle nie miało regulacji prawnych. W jego ciemnych, wąskich i zatłoczonych zakamarkach przestępcy łatwo znajdowali schronienie przed policją. Negatywny wizerunek miasta przyczynił się do podjęcia ostatecznej decyzji o wyburzeniu całości. Nie było tu prawa, o którym można było mówić. Było to społeczeństwo anarchistyczne, samoregulujące i samookreślające się. Była to kolonia w kolonii, miasto w mieście, maleńki blok terytorium jednocześnie kwestionowany i zaniedbywany. Było znane jako Kowloon World City, ale miejscowi nazywali je inaczej. Hak Nam, miasto ciemności.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki z archiwum Wax Tracks. Dziś mam zamiar przedstawić płytę grupy Suicide. Płyta nazywa się A Way of Life i została nagrana w roku 87 zeszłego wieku, a wydana w roku 1988. A Way of Life to trzeci album studyjny tego zespołu. Początkowo dystrybuowany był przez Chapter 22 Records, oczywiście wydany przez Wax Trax Records. Artysta wizualny Stefan Roloff wyprodukował teledysk do utworu Dominic Christ, a Suicide wyruszył za granicę, aby promować album, wykonując single Surrender. Dziesięć lat po debiutanckim albumie, trzeci album Suicide jest często okrutnie pomijany. Co zabawne, Suicide są ofiarami samych siebie. Ich debiutancki album w roku 77 jest tak absurdalnie wyjątkowy, innowacyjny i wpływowy, że łatwo zapomnieć, że nagrali już inne kolejne płyty. Pomimo wszystkich pochwał dla Frankie, Teardrop i Sherry, panuje pełna szacunku cisza dotycząca reszty ich dorobku, jakby chcieli powiedzieć, no dobra, ale słyszałeś debiut, prawda? To smutne nie tylko dlatego, że w oczach większość ludzi umieszcza Alana Wege i Martina Riva w wąskim zakątku ich kariery, ale także dlatego, że pozostałe albumy są naprawdę cholernie dobre. Pomijając wywód o tym, dlaczego ich drugi, również bez tytułu, album jest równie dobry co pierwszy, przejdę od razu do sedna i oznajmię, że gdyby Way of Life był ich debiutem, nawet w 1988 roku, kiedy został pierwotnie wydany, ludzie mówiliby o nim równie dużo, co o prawdziwym debiucie. Zanim się ukazał, ponad 10 lat po ich debiucie, wpływ Suicide rozprzestrzenił się na scenę muzyki dance i industrial z wieloma przeciekami do synth-popu i punka, ale nikomu jeszcze nie udało się brzmieć tak jak oni. W istocie, jeśli jest coś, co The Way of Life uwypukla bardziej niż cokolwiek innego, to, że Suicide nigdy nie przestało wyprzedzać swoich czasów, a ich charakterystyczny, mocny, pogłosowy melanż synth-popu, rock'n'rolla i industrialnego noise'u z lat 50. znienawidzilibyście mnie, gdybym ukuł termin John Billy, był zbyt wyjątkowy, by ktokolwiek inny mógł dotknąć. John Billy, nieźle. Śpiewa Alana Wege niczym Elvisa Presleya uwięzionego w domu w lada palownika. Mierze wyróżnia ich spośród innych. Jego udręczony balladowy jęgi, punkowy luz czynią go bardziej dynamicznym frontmanem niż jakikolwiek inny zespół z gatunków, które Suicide pomógł narodzić. Tymczasem jednoosobowy Martin Rev przekształca sztuczność w zaletę dzięki swoim celnym aranżacjom, które na przemian pełzają i wchodzą na dobrą stopę, czego przywodząc na myśl doo-wop z XXVIII wieku i rockabilly. A Way of Life w pełni prezentuje ich skalę, przelewając swoją całą złowrogą energią w 9 przerażająco pochlebnych, industrialnych piosenek popowych, wzbogaconych na drugiej płycie reedycji o dziwaczny występ na żywo w londyńskim klubie Town and Country w 87 roku, na którym znalazł się materiał z każdego z ich pierwszych trzech albumów. Szczegóły nie oddają w pełni jego walorów, ale Surrender to idealny temat na bal maturalny w Twin Peaks High, olśniewającej balladzie z lat 50., pełnej zwiewnych, eterycznych, żeńskich harmonii i gitarowych arpeggiów z Earth Angel przeniesionych na syntezatory. Jukebox Baby 96 to najbardziej dosadny utwór rockabilly, jak gdyby Stray Cats zagrali cover nuta po nucie sprytnie dopracowanej aranżacji Riva, żadna z tych nut nie brzmiałaby nie na miejscu. Trzeszczące i brzęczące mechaniki oraz dudniące rytmy w Rain of Ruin są mniej nowatorskie, a maszyny Riva w połączeniu z uciętymi wokalizami Wege brzmią niemal jak Wire w Dominic Christ, gdzie linia basu wygina się i wypacza na tle uporczywego elektrobitu. w porównaniu z dwoma poprzednimi albumami Way of Life może się wydawać najsłabszy ze wszystkich, ale nadal jest bardzo dobry, dobrze rozwinięty. Fani naprawdę nie mają zbyt wielu wymówek, aby go ignorować. Oto spis utworów, jakie za chwilę usłyszymy. Wild in Blue, Surrender, Jukebox Baby 96, Reign of Ruin, Suffering in Vain, Dominic Christ, Love So Lovely, Devastation, Hit, Beat. Album powstał w składzie Martin Reff, klawisze i programowanie perkusji, Alan Vega, wokale. No to posłuchajmy sobie. Suicide, A Way of Life, rok 1988.

My love's so lovely.

So lovely.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Nazywam się Marta Wójcik, czyli Wenus w kufrze. I zapraszam was na odlot na Wenus, w którym przeniosę cię do świata kobiet. W mojej audycji usłyszysz wybuchową mieszankę, porządną porcję żeńskiego grania, a także ciekawostki i plotki ze świata popkultury. Więc drogie babeczki, drodzy panowie, rzućcie swoje wieczorne zajęcia, olejcie stanie w garach i wybierzcie się ze mną w kosmiczną podróż na Wenus.

Midlife Sad.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.
1: Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnej odsłonie audycji Bez Znieczulenia. Ostatnio moja audycja pojawia się na antenie dość nieregularnie, ale to z powodu czasu wyjazdów i festiwali. Dziś razem z Gilem, tatuatorem z Hardcore Tattoo, opowiemy Wam o naszym bardzo aktywnym festiwalu w czerwcu, gdzie co tydzień praktycznie zaliczaliśmy inny festiwal. Cześć Gilu.
2: Cześć.
1: Zaczęło się od festiwalu w Wiedniu, co wyszło dość spontanicznie, jak zresztą w większości chyba naszych czerwcowych wyjazdów. Gwiazdą był zespół?
2: No Effects.
1: Tak, i to w sumie ty byłeś prowodyrem tego wyjazdu, bo jesteś wielkim fanem.
2: Fanem, a dwa, że to była ostatnia trasa pożegnalna zespołu na 40-lecie, więc była jedyna okazja, żeby ich zobaczyć ostatni raz w Europie.
1: No tak, i udało nam się kupić bilet, tam generalnie w Wiedniu były dwa koncerty. Chcieliśmy się załapać na pierwszy, niestety było sold out, więc kupiliśmy bilet na drugi dzień. Szkoda, bo drugiego dnia jednak nie zagrali tych największych hitów.
2: Tak jest. No, jednego dnia grali inne kawałki niż drugiego. Mhm. Ale przy okazji zobaczyliśmy jeszcze Silker Jerks.
1: A tak, a jeszcze przerwę. W sumie to ten. Pierwszego dnia na szczęście już byliśmy w Wiedniu i słuchaliśmy na krawężniku.
2: Z za muru. A było wszystko słychać.
1: Tak, niestety nie mogliśmy wejść, ale w sumie fajnie, bo taki początek jakby tego naszego koncertu pożegnalnego. Jak się ten festiwal nazywał? Punk in Drublic,
2: dokładnie. I był w ogóle w fajnym miejscu, bo to była Vienna Arena. Bardzo fajny kompleks prowadzony przez tamtejszą załogę punkową. Wszystko w takim klimacie DIY. Dużo, dużo scen, dużo barów, żadnych kolejek. Wszystko mega ładnie zorganizowane. Wspaniała logistyka. I bardzo ciekawe miejsce na koncerty.
1: Fajne jest to, że to jest taka arena, taki
2: amfiteatr,
1: tak, dokładnie, amfiteatr. Więc
2: widownia amfiteatralna, jakby z tym spadem takim, duża scena, kilka scen małych obok.
1: W sumie, gdzieby się tam nie stało na tej głównej scenie, to fajnie było, wszystko widać, dokładnie. Tak. I, no a co za tym idzie, ludzie się nie pchali pod całą scenę, więc
2: nie było nigdzie w ogóle kolejek, ani pchania
1: tak,
2: się.
1: Tak, można było się fajnie pobawić. Okej, jak Ci się ogólnie podobał ten koncert?
2: Bardzo mi się podobał. Ogólnie w ogóle cały koncert jakby od początku. I to miejsce mi się podobało. Co do NoFX, no to NoFX, no mega forma, energia na scenie. Dużo, jak wiadomo, Fatmajek zawsze dużo gada między kawałkami, więc to taki kabarecik też punkowy, żarty, dowcipy, ale koncert był spoko.
1: A czy jak to się stało, że przez 40 lat nie były, nie, bo to pierwszy raz jedyny widziałeś,
2: tak.
1: A to w sumie twoja ulubiona, jedna z ulubionych kapel.
2: No, jakoś nigdy nie miałem okazji ich zobaczyć wcześniej.
1: To dobrze, że się udało, przynajmniej ten ostatni.
2: Udało się.
1: 40 years, 40 cities, 40 songs.
2: Tak jest.
1: Generalnie ta trasa chyba jeszcze trwa, ale to już
2: już
1: chyba
2: raz po Stanach ostatnie koncerty. I kończy się chyba w październiku.
1: No,
2: no i te 40 kawałków, wcale to się nie dłużyło, nie? To po prostu przeleciało jednym ciągiem.
1: Tak.
2: Pomimo, że jakby były gadki między kawałkami i była też przerwa w trakcie koncertu 10-minutowa na siku. Fat Mike zajął, że musi zrobić siku i zrobili przerwę.
1: No dobra, a który jest twój ulubiony kawałek i czego posłuchamy?
2: Stick in my eyes.
1: Oczywiście, no to zapraszam.

0: Chwilą słuchaliśmy kawałka NoFX Sticking in My Eyes. Kawałka, który zresztą twoja nowa kapela,
1: No.
0: Raus, będzie robić cover tego
1: Będzie
0: kawałka.
1: robić cover, już
0: Czy już
1: jest,
0: zrobiła?
1: już zrobiła.
0: Już zrobiła.
1: Jeszcze nie mamy nagranego, jest, ale no bo jeszcze nie byliśmy w studiu, ale mamy sobie ograny ten cover, będziemy grać na koncercie.
0: To będzie odtworzenie czy przeróbka?
1: Cover, to będzie po prostu kresowa wersja.
0: Krestowa wersja. No
1: Tak
0: tak, bo
1: jest.
0: Raus gra krestowo. I tutaj tak już teraz od razu możemy Was zaprosić na pierwszy koncert zespołu Raus. To tak na marginesie pomiędzy tym wspominaniem naszych festiwali.
1: 26 w Krakowie, w warsztacie.
0: 26 lipca, tak,
1: Tak jest.
0: w warsztacie. Tam będziecie między innymi mieli okazję usłyszeć tenże cover. No i oczywiście Wasze autorskie numery.
1: Tak jest.
0: Nie, tak jak mówisz, jeszcze nic nie macie nagrane.
1: Nic.
0: Ale to może byśmy tak jako przerywnik posłuchali czegoś z próby.
1: Można coś spróbować włączyć.
0: To który kawałek?
1: Zdychaj.
0: Okej, no to słuchamy.

0: To był kawałek z próby nowego zespołu Raus, gdzie Gilu udziela się na wokalu.
1: Tak jest.
0: Ale teraz wróćmy do tego pożegnalnego koncertu na FX, na którym byliśmy w Wiedniu. Tam mieliśmy okazję zobaczyć też fajne supporty na scenie, między innymi Circle Jerks.
1: No to jako legenda, nie? W sumie, może nie support, ale jedna z gwiazd.
0: No tak, w sumie nie trzeba ich przedstawiać, ale taką ciekawostką było The Mavs.
1: Tak jest, no The Mavs, w ogóle ten młoda kapela z Anglii, w ogóle chyba teraz wydawana w Fat Records. Bardzo fajny duet.
0: Duet, właśnie to,
1: właśnie
0: co
1: to
0: tutaj
1: jest
0: warto
1: duet
0: podkreślić, dwie osoby tylko na scenie.
1: Z charyzmatyczną wokalistką, gitarzystką w jednym, która skacze po scenie, krzyczy. W ogóle zespół grał covery Prodigy w wersji punkowej. No i taka no, mega energetyczna kapela, bez basu, sama perkusja i gitara, oboje śpiewają.
0: Bardzo fajnie się tego słuchało i generalnie oni otworzyli imprezę i od
1: wszystkim
0: razu...
1: noga chodziła. To był taki zespół, że noga chodzi.
0: No dobra, to może teraz posłuchamy zespołu The Mavs i numeru...
1: Broken Britain. Broken Brains.

0: Byliśmy w Wiedniu na pożegnalnym koncercie NoFX, który odbywał się 4 i 5 czerwca. W kolejnym tygodniu ruszyliśmy z kolei do Niemiec,
1: Tak jest.
0: do Torgau na festiwal Ain't Like You. Pierwsza edycja festiwalu, bardzo fajny festiwal, bo jeszcze nie duży, ale co ciekawe, ja już kiedyś byłam w tym miejscu, bo tam kiedyś odbywał się Endless Summer. Ale Endless Summer to już było taką bardzo dużą imprezą, a ja szczerze mówiąc preferuję mniejsze. Jak Ci się podobało to Ain't Like You?
1: Bardzo mi się podobało, bardzo fajny festiwal i też fajnie wymieszany i z Ojem, i z hardcorem, i z punkrockiem. Ciekawa przestrzeń i też fajnie zorganizowany.
0: Fajnie zorganizowany i jeszcze nieduży, więc jest tak fajnie rodzinnie. Nie zdążyliśmy niestety.
1: Na
0: Troszkę obsuwa na trasie. Nie zdążyliśmy na Spartanix, które bardzo chciałam
1: i
0: zobaczyć,
1: Downset.
0: i Downset. No
1: Kto... O,
0: i.
1: ich nie było na plakacie. W sumie się później okazało, że oni mają grać, bo jakby dokoptowali jakby z trasy. No ale szkoda, bo mogliśmy zobaczyć
0: No
1: Downsetta.
0: właśnie, niestety nie sprawdziliśmy, że oni grają jako drudzy.
1: No.
0: Chyba bodajże jako drudzy grali. No i co, nie zdążyłam na moje ukochane Dead Before Dishonored. Jak rozkładaliśmy namioty, to słyszałam ich tylko w tle, ale nawet nie mieliśmy jeszcze wyjściówek, więc nie dało się ich zobaczyć. Na szczęście udało się nam zakupić merch.
1: Tak jest.
0: Przynajmniej tyle. Dobra, ale powiedz mi, nie wiem, masz jakieś odkrycie muzyczne z tego Ain't Like You?
1: No, przede wszystkim zespół Brooks z Barcelony, hiszpański. Bardzo fajny taki ojowe granie, ale z takimi gitarami postpunkowymi. To teraz jest taki trend, że niektóre ojowe kapele nawiązują trochę do postpunka. Czyli takie fajne brzmienie gitar, bardzo mocny bas jak w The Cure. No i z takim ojowym wykrzykiem. Mi ta kapela się bardzo podobała. Zresztą fajnie wyglądali też na scenie, nie? Gitarzysta, hippies w dzwonach z bakami, skinhead na basie. I ten, no, oni grali na małej scenie w namiocie. Ten

0: No i to był właśnie Brooks, utwór Bullet. Ten utwór jest na ich demo kasecie oraz epce siedmiocalowej. Więcej materiału jeszcze nie wydali, bo to jest młody zespół, ale wkrótce pewnie coś dłuższego się ukaże, jakiś longplay.
1: I naszym drugim odkryciem to było Rawside. Szczerze mówiąc, ja tam Krasta nie słucham za bardzo,
0: To nie był Krasty.
1: ale to było właśnie takie fajne
0: To
1: połączenie.
0: było.
1: Krasta i Oja.
0: No, tak. No, generalnie zespół istnieje od 93 roku, on miał jakieś przerwy w działaniu, ale jakby no to po prostu oj, street punk zagrany przez
1: Tak,
0: krestowców.
1: kupiliśmy sobie winyla, więc będziemy sobie słuchać w domu.
0: No, bardzo nawet ciekawie wyglądali na scenie, nie? No, jakby mówię, no, publika stricte ojowa, kolesie w koszulkach tragedii na scenie i naprawdę taki mocno, mocno krastujący oj, co jest takim
1: Wokalista
0: toksy.
1: sobie skakał ze sceny
0: Tak jest,
1: na
0: no.
1: publikę, fajnie było.
0: To pierwszy raz widziałem kapelę w tym stylu, nie? Więc jakby też jakby zrobiła na mnie wrażenie.
1: No dobra, to posłuchamy teraz numeru Rawside. Jakiego?
0: Verboten in Deutschland.

0: zespole, który z kolei dla mnie był odkryciem, Skin Sects. Ojowa, fajna kapela z Niemiec, wydawana przez Contra Records. Nie wiem, czy my się przez chwilę rozdzieliliśmy, nie wiem, czy
1: no,
0: ich widziałeś.
1: Ja chyba
0: poszedłem przysnąłeś, przysnąłeś w namiocie.
1: Impreza była intensywna, więc musiałem się zrzemnąć.
0: Tak, a ja generalnie ten Skin Sects widziałam i w sumie no, też mi się to bardzo spodobało. Pierwszy raz ich widziałam na żywo. No i teraz w sumie może byśmy posłuchali numeru z ich najnowszej płyty z 2023 roku, Kids in Stiefeln. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam. I tytułowego kawałka z tejże płyty nie widziałam. Nie, może były, może nie zauważyłam. Chciałam kupić, ale niestety nie trafiłam na nie, więc nie kupiłam. Ale teraz zapraszam Was do posłuchania tego właśnie tytułowego kawałka. Zespół Skin Sects.

0: Powiedzieliśmy o naszych odkryciach z festiwalu Ain't Like You, ale też się zawiedliśmy.
1: Tak jest.
0: Na czym ty się zawiodłeś najbardziej?
1: Na Integrity, który widziałem trzeci raz, oczywiście po raz trzeci w innym składzie. To już nie jest to Integrity, co było kiedyś. Teraz miałem wrażenie, że to jest jakaś metalcore'owa kapela z tym samym wokalistą, tylko z młodzieżą na gitarach. I to już nie było to Integrity, które lubiłem w latach 90.
0: No, ja się niestety zawiodłam Agnostic Front. Nie.
1: Też jakby, no nie było fajerwerków. Fajerwerki były.
0: Fajerwerki były.
1: Były puszczane, były puszczane.
0: Były,
1: race.
0: Bo Agnostic Front jakby, zamykało.
1: Zamykało festiwal, więc były sztuczne ognie i race.
0: Fajny klimat, fajna oprawa.
1: Ale Roger Miret na scenie się nie popisał. Przez moment miałem wrażenie, że on już głos stracił. Nagle po trzech kawałkach zaczął śmiać normalnie, jakby go puścili z pół playbacku.
0: No, więc tak naprawdę, no nie. No to mówię, ja uwielbiam bardzo, bardzo, bardzo lubię Agnostic Front. Jak będę miał okazję, będę chodziła na koncerty.
1: Zwłaszcza, że widziało się dużo razy Agnostic Front.
0: No, ale mam
1: widział,
0: nadzieję, że będą trochę lepiej wypadać, bo rzeczywiście...
1: To było już zmęczenie materiału.
0: Mocno zawiedziona. Stigma, Showman.
1: Z cygarem.
0: No fajnie, bo mieliśmy go okazję spotykać.
1: Tak, on chodził sobie, pił piwko.
0: Gadał z ludźmi, także
1: brał udział w festiwalu.
0: Nie gwiazdożył.
1: Tak jest.
0: No, ale na scenie niestety nie wypadli... Tak, jakbym sobie to wyobrażała.
1: No, widocznie, że na trasie też dali trochę ognia, to więc musieli być zmęczeni.
0: No, dokładnie. Dobra, i co? Wracamy w takim razie z Torgau. Jedynym naszą imprezą zaplanowaną w czerwcu był festiwal urwanych filmów.
1: Tak jest. Bardzo fajny festiwal.
0: Tak, my tam w ogóle byliśmy w nieco innym charakterze, bo zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów do tego, żeby tam również tatuować. I tutaj ogromne ukłony w stronę organizatorów, że zaufali właśnie nam.
1: Pozdrawiamy.
0: Tak, pozdrawiamy. Chociaż no niestety nie wyszło tak, jakbyśmy tego chcieli.
1: No w końcu urwane filmy.
0: No właśnie, niestety. No i to był nasz pierwszy raz, kiedy tatuowaliśmy na punkowym festiwalu, punkowym DIY feście.
1: I w ogóle to było pierwszy raz w ogóle na polskiej scenie hardcore punk, że na festiwalu było dzieranie.
0: No dokładnie, tutaj to też jest bardzo fajny, nowatorski pomysł organizatorów tego festiwalu, to naprawdę dla nich ogromny szacunek. No i my jako studio zaczęliśmy przecierać te szlaki. No i to pierwsze może tam troszkę nie do końca wypaliło, od razu to przepraszamy ludzi, których nie daliśmy rady wytatuować.
1: Ale brakło czasu.
0: Brakło czasu, brakło sił, co niektórym.
1: Tak jest.
0: No ale mówię, nas was obowiązuje festiwalu.
1: Tak jest.
0: W każdym razie dziękujemy tym, co się u nas wydzierali. Bardzo fajnie, bo zainteresowanie było spore. Co zaowocowało zresztą kolejnym naszym festiwalem czerwcowym, ale o tym zaraz. Co by tutaj powiedzieć o zespołach? Imprezę otworzył zespół Fof Terrify, który w ubiegłym roku nagrał swoją debiutancką płytę i Hardcore Tattoo Records jest współwydawcą tego wydawnictwa. Dali jak zwykle świetny show, chociaż to nie lada wyzwanie było, bo 30-stopniowy upał w pełnym słońcu. Co prawda oni byli osłonięci pod sceną, ale publika już nie była, nie dało się tam wystać, ale generalnie chłopaki dali radę. Bardzo fajne koncerty według mnie. Zagrały Zbir ze Śląska, Rewizja czy Lion Slow z Francji. No i Jowless z Londynu. To jest polsko-angielski skład. Jest tam m.in. Tomek Huchla z Rewizji czy charyzmatyczna wokalistka Teresa. Byłeś na tym koncercie?
1: Czy byłem. Byłeś? Ona brzydkie słowa cały czas mówiła po polsku.
0: Właśnie. Koledzy z Polski ją uczą.
1: To zapamiętałem, że właśnie...
0: No, generalnie bardzo fajny koncert i może tutaj na początek byśmy posłuchali właśnie Jowless numeru Until Every Cage Is Empty.

0: A tobie jaka kapela utkwiła w pamięci, jeśli chodzi o Festiwal Urwanych Filmów?
1: No, co chwilę można było coś ciekawego zobaczyć. Ja bardzo lubię Restart, więc jakby no to stary, znany angielski zespół stricte bankowy. Restart to Restart.
0: Gwiazda, jedna z gwiazd tejże edycji.
1: Tak jest, więc jakby no, chyba najbardziej zapamiętałem.
0: No to może posłuchajmy teraz Restart.
1: Zapraszam.
0: Numer.
1: Numer? A niech będzie No Confidence.

0: Tak jak wspominaliśmy na festiwalu urwanych filmów, organizatorzy wprowadzili fajne, nowatorskie rozwiązania, między innymi to tatuowanie na festiwalu. No i też było punkowe karaoke. Ty go chyba nie doczekałeś.
1: Nie, ja byłem zmęczony, musiałem się położyć spać.
0: No, a ja sobie zaśpiewałam na scenie. I o, teraz się wstydzę.
1: Czemu? Bo, a jest wideo, internet nie zapomina.
0: No niestety, chyba będę musiała poprosić o usunięcie tegoż wideo. A z drugiej strony była fajna zabawa, więc nie ma się co spinać. Ale generalnie jeszcze chciałam tutaj o tym tatuowaniu wspomnieć. Jak się w ogóle tatuowało? No to pierwszy raz w historii polskich festiwali hardkorowo-punkowych była taka możliwość. No i jakby ty byłeś jednym z pierwszych, pierwszym tatuatorem razem z Normanem z naszego studia, którzy tatuowaliście na takim festiwalu. No wiadomo, że warunki są jakie są. Jak się w ogóle tatuowało?
1: Tatuowało się bardzo dobrze. W ogóle akurat ta przestrzeń była, pomimo upału mieliśmy przestrzeń w tym domku, w którym było chłodno. Stawiliśmy w miarę profesjonalnie wszystko to, co nam jest potrzebne do tatuowania, łącznie z oświetleniem. Oczywiście klimat inny, no bo jakby wiadomo, w festiwalu, jakby ludzie na festiwalu są, inaczej się bawią, są pod wpływem weseli, ale...
0: No ale żeby tutaj oczywiście urwać jakiekolwiek plotki, nie tatuujemy pijanych osób.
1: Prawda.
0: Wiadomo, że jak ktoś sobie wypije piwko dwa, nie ma problemu, ale jeżeli ktoś jest pijany, nie ma szans, więc...
1: Same konkretne tatuaże jakby robione dla osób pełnoletnich i trzeźwych. Były dziary festiwalowe, były też jakby czaszeczki, jakieś małe wzorki. Tatuował się fajnie.
0: No i ponieważ zainteresowanie było spore, a sami w sumie nie wiedzieliśmy, nie, czego się spodziewać. Jechaliśmy tam i nie mieliśmy żadnego
1: pojęcia. Ja myślałem, że zrobię dwa tatuaże, zrobiłem 10, tak?
0: No, trochę ich było. Generalnie tak nam się spodobało, że spontanicznie w tydzień później wybraliśmy się na...
1: Ultra House Punk Picnic.
0: Tak jest, na który w sumie mieliśmy nie jechać, bo już byliśmy bardzo zmęczeni czerwcem.
1: A że w Żelebsku wypada być i jeździ się co roku, no to
0: pojechaliśmy. No i jeszcze napisaliśmy do organizatora, tutaj też wielkie dzięki dla niego, zapytaliśmy się, czy możemy tam sobie tatuować, oczywiście dostaliśmy zgodę, oczywiście mieliśmy małe przejścia z namiotem, bo musieliśmy sobie zakupić namiot, bo na festiwalu urwanych filmów dostaliśmy fajne miejsce w budynku.
1: Miejsce w budynku, tutaj rozstawiliśmy namiot, nasz namiot się wyróżniał, bo wyglądał jak stodoła, miał 6 metrów długości.
0: I teraz uwaga, nie kupiliśmy go dlatego, żeby mieć największy namiot na festiwalu, tylko po prostu mieliśmy jeden dzień na zakupienie namiotu, objechaliśmy cały Kraków i niestety nigdzie nie było namiotu.
1: A ten był na wyprzedaży,
0: więc mieliśmy 6 metrów. Oczywiście już jak wjeżdżaliśmy na teren festiwalu, już uprzedziliśmy ekipę.
1: Wszyscy się śmieli.
0: Wszyscy, tak.
1: Czyli większego nie było.
0: Wszyscy się z nas śmiali, ale ostatecznie pomogli nam go rozłożyć. To też wielkie dzięki, bo było 30 stopni i po prostu lało się z człowieka. Więc każde ręce, które pomogły nam rozłożyć ten namiot, no, to były przydatne. No i co? No i to też generalnie...
1: Bardzo fajny odzew, jeżeli chodzi o tatuaże, jakby znowu rozłożyliśmy sprzęt. Tutaj warunki były troszeczkę inne, ponieważ byliśmy przy scenie, więc jakby musiałem więcej pozabezpieczyć, żeby się nie kurzyło, ale jakby mieliśmy fajne zabezpieczenia pudełka, więc wszystko było też zachowane w sterylności.
0: No właśnie, bo tutaj się pojawiły oczywiście od razu zarzuty od zazdrośników, że jak to dziarać w takim miejscu.
1: Niestety my mamy swoje procedury, jesteśmy przeszkoleni, mamy szkolenia BHP i wiemy jak co zrobić, nawet gdy tatuujemy w plenerze, wiemy jak zachować warunki czystości, także to nie, nawet studio tatuażu to nie jest sala operacyjna w szpitalu, więc jakby czepianie się do takich rzeczy to jest bzdura.
0: Dokładnie, tym bardziej, że tatuuje się na konwentach, gdzie bardzo często też...
1: To są te same warunki.
0: Dokładnie.
1: Konwencja tatuażu
0: tylko
1: czy koncert.
0: To plener, a tam...
1: To są dokładnie te same warunki. Tak samo na festiwalach techno też jakby są ludzie tatuowani i nikt z tym nie ma problemu. Bardzo fajny odzew, jeżeli chodzi o tatuaż, bardzo fajny festiwal jak co roku, bardzo fajne kapele, bardzo, no i w ogóle ten, dużo ludzi też było, nie?
0: Zainteresowanie tatuażem. No tak, na deserterze to chyba padł rekord, jeśli chodzi o...
1: Na pole namiotowe.
0: Tak, było bardzo dużo ludzi pod sceną, fajnie.
1: No i też zainteresowanie tatuażem też było spore, tam akurat miałem duże roboty, ale z racji tego, że siedziałem sobie i tatuowałem przy scenie, więc mogłem, pierwszy raz mi się udało w Żelebsku zobaczyć wszystkie kapele.
0: No tak, mi również.
1: Tak, bo poprzednie edycje zawsze albo za nie mogłem, albo...
0: Albo gdzieś ktoś poszedł na spacer, albo... A tutaj rzeczywiście cały czas byliśmy, bo cały czas mieliśmy chętnych klientów na tatuaże. Więc to było fajne. No i co? No i wytatuowaliśmy też między innymi jedną z kapel, która tam grała.
1: Tak jest. Szmer.
0: Szmer.
1: Perkusistkę i wokalistę.
0: No, fajnie, tutaj też pozdro dla ekipy ze Szmeru. Dali też fajny koncert. Znaczy, ja może nie jestem fanką takich krastowych dźwięków, ale ty sam stwierdziłeś, że to jeden z lepszych koncertów.
1: Tak jest, Szmer. Tak, no, zresztą było kilka fajnych rzeczy. Dla mnie Szmer został w pamięci. Bardzo, bardzo młoda ekipa, młodzi ludzie, a po prostu dali ognia jak trzeba. Następna kapela, która jakby też rozbiła system, to jest Necro Sodomico Slaughter. No i Habak. Habak jakby, który jest smutny na płycie, a energiczny na koncercie. Także wokalistka też, no, bardzo dobry show, jeżeli chodzi o Habak.
0: Ale może teraz byśmy posłuchali Szmeru.
1: Włączmy Szmer.
0: Numeru z ich nowej kasety.
1: Tak jest, to wydana na tą trasę, którą zagrali z Urokiem.
0: Tak, dokładnie. 7 krastowych, grindowych kawałków, szybko, mocno.
1: Do przodu.
0: Tytuł kasety jest dość długi.
1: To było We Are the Kids.
0: We Are the Children of the Station, but you are from Blerben.
1: Tak jest.
0: Dobra.
1: Tytuł ciekawy, okładka też bardzo fajnie, bardzo ładna grafika. Kaseta ładnie wydana, na zielono.
0: Jak coś, mamy parę egzemplarzy w Hardcore Tattoo do kupienia.
1: Jeszcze są, a już prawdopodobnie sold out.
0: No, jeszcze w wydawcach chyba troszkę ma, ale rzeczywiście kaseta się rozchodzi, się, więc tak. Jeżeli ktoś...
1: Zwłaszcza, że to była trasa, kilka koncertów, więc...
0: Więc jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze nabyć tą kasetę, to jest dostępna w Hardcore Tattoo przy ulicy Świętego Tomasza 26 w Krakowie. A tymczasem posłuchajmy numeru Szmer.
1: My whole life, everything was gone. From a little kid to having loving parents, brothers and sisters, a fucking the beach at the bottom of the hill, woods to play in, tree houses I would build, and fucking catching frogs and, you know, sled ride, every fucking possible positive thing a child could have in their life is growing up was gone.

0: Naszym wspólnym odkryciem na Ultra House Picnic był zespół Human Fault z Czech, z dziewczyną na
1: Tak, jest
0: wokalu,
1: żeński
0: nie? Bardzo
1: wokal, ale
0: fajne
1: bardzo
0: granie.
1: fajny zespół, tak?
0: No, zaopatrzyliśmy się nawet w płyty, super fajna, charyzmatyczna wokalistka, ekstra się tego słuchało. No i teraz chciałabym wam puścić numer Human Fault. Odzbroit, jeżeli
1: Odzbroić.
0: dobrze czytam
1: Odzbroić.
0: czeski. I to jest z płyty.
1: Nonemi tady kraśne. Posiedni propadne peklu.
0: Przepraszam. Z 2022 roku. Zapraszamy do posłuchania. Nie wiem, czy dobrze wymówiliśmy.
1: Ale zespół bardzo fajny, godny posłuchania.
0: Tak, zapoznajcie się fajnie.

0: Dla mnie super koncertem był koncert Białej Gorączki.
1: Taki big comeback.
0: No, po 9 latach. Naprawdę bardzo fajnie zagrali, według mnie. Bo ty mówisz, że trochę odświeżony kotlet?
1: Jakoś do mnie... No, zabawa była fajna, ten koncert jakby cały... Jakby, no, dużo ludzi się bawiło, ten koncert miał jakąś charyzmę i to było fajne. Chociaż mówię, jakoś Biała Gorączka nie trafiła do mnie tak, jak trafiała, nie wiem, 20 lat temu.
0: A u mnie wręcz przeciwnie. Ja kiedyś słuchałam Białej Gorączki, ale jakoś od jakiegoś czasu poszła trochę w zapomnienie. I szczerze mówiąc, ten koncert sprawił, że z powrotem wróciłam do słuchania płyt Białej Gorączki.
1: Refreny się pamiętało.
0: No, bardzo fajny koncert, ale do Białej Gorączki nie będziemy wam puszczać, bo pewnie każdy ją zna.
1: Każdy ją zna.
0: Ale za to jeszcze tutaj byśmy się na chwilkę zatrzymali przy zespole Śmierć.
1: Śmierć, bardzo fajny zespół.
0: To już mi wspominałeś o nim wcześniej, ja miałam pierwszy raz okazję zobaczyć.
1: Ja już widziałem ich na DIY Feście w Gdyni. I wtedy już zwróciłem uwagę na ten zespół. Bardzo ciekawa postać, wokalistka ze Szwecji. Nauczyła się języka polskiego, śpiewa po polsku. Śpiewa covery Postregimentu, Dezertera.
0: Tak, tak. No właśnie, rzeczywiście to jakby hołd tym największym hitom polskiego punk rocka.
1: Tak jest, też jakby nawiązuje do poezji polskiej.
0: I do szwedzkiej.
1: I do szwedzkiej też.
0: Śmierć wydała dwie płyty. I teraz posłuchalibyśmy numeru z drugiej płyty, Paranoia, z 2021 roku, Instrukcja. Ja tylko jeszcze dodam, że płyty zespołu Śmierć, które wydało wydawnictwo Nikt Nic Nie Wie, dostępne są również u nas w Hardcore Tattoo. Generalnie tutaj mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy współpracę z Oszatem z Nikt Nic Nie Wie i mamy praktycznie cały
1: wszystkie
0: zestaw. Tak, wszystkie jego wydawnictwa. Jeżeli nie wszystkie, to powoli będziemy uzupełniać. Także jeżeli chcecie coś kupić z Nikt Nic Nie Wie, a kontakt czasem jest utrudniony, to zapraszamy do Hardcore Tattoo, ogarniemy wam wszystkie te wydawnictwa. Dobra, to teraz posłuchajmy numeru Instrukcja zespołu Śmierć.
1: Tak jest.

0: No i tak w skrócie wyglądał nasz czerwiec. Dwa pierwsze weekendy zabawa, kolejne dwa zabawa i praca.
1: Przeżyliśmy, przeżyliśmy.
0: I praca. Słuchajcie, w lipcu musimy odpocząć, bo czerwiec był naprawdę wyczerpujący.
1: Ale w sierpniu
0: Ale w
1: będziemy na
0: sierpniu.
1: festiwalach.
0: Dokładnie. W sierpniu ruszamy z Tomkiem i z naszym mobilnym studiem Hardcore Tattoo na trzy kolejne festiwale, bo mówię, no jest to fajne nowum i chcemy sprawdzić, jak to się będzie, jak ta formuła będzie się sprawdzać na innych festiwalach. Więc w sierpniu, moi drodzy, widzimy się na Zdynia DIY Fest 9-10 sierpnia. Świetna miejscówka, jestem tam co rok, polecam. 16-17 sierpnia będziemy na Alerta Alerta.
1: Tak jest.
0: Tam akurat będę pierwszy raz, nie byłeś kiedyś tam?
1: Nie byłem tam.
0: No właśnie, ja też nie jestem bardzo ciekawa tego festiwalu. Sympatyczny organizator, więc myślę, że będzie fajnie.
1: Tak jest.
0: I potem 23-24 sierpnia ruszymy do Twojego rodzinnego
1: Do
0: miasta, do
1: Białegostoku.
0: Białegostoku na Borderline Fest. Tam też będziemy tatuować, to będzie troszeczkę inaczej, bo ten festiwal to nie
1: To
0: jest
1: będzie
0: już
1: w klubie.
0: plener. No
1: To
0: właśnie,
1: będzie w klubie.
0: ale tam z tego, co gadamy z chłopakami, będą tam też fajne warunki. Więc słuchajcie, jeżeli macie ochotę się wytatuować, to zapraszamy na nasz boks na tych trzech festiwalach. No i zdecydowanie zapraszamy Was na wszystkie te trzy festiwale,
1: Warto.
0: bo bardzo fajne wydarzenia się zapowiadają.
1: Fajne koncerty.
0: No i co? No i na dzisiaj chyba Gilu, dzięki za takie małe podsumowanie czerwca.
1: Dziękuję bardzo.
0: Słuchajcie, my, jeżeli Was to zainteresowało, to postaramy się w sierpniu, też po sierpniu, czyli pewnie we wrześniu, wrzucimy Wam relacje z tych trzech kolejnych festiwali.
1: Bombowo.
0: W mojej dzisiejszej audycji gościem jest też Oskar z nowej śląskiej hardkorowej kapeli
1: 01.
0: 01. Tak jest, witam cię, Oskar.
1: Cześć.
0: Powiedz w ogóle, od niedawna istniejecie.
1: W zasadzie zaczęliśmy już grać pod koniec 2019 roku, ale dużo zmian w składzie, jakieś okresy takiego totalnego zastoju i to wszystko gdzieś tak się troszkę opóźniło.
0: Bo wasz pierwszy koncert kiedy był?
1: Pierwszy koncert graliśmy w Warszawie na Przychodni, chyba w marcu ubiegłego roku.
0: No, czyli tak naprawdę, no to
1: Tak,
0: koncertowo.
1: koncertujemy od niedawna.
0: Ale generalnie ty w scenie jesteś od dawna. Oczywiście pamiętam cię z koncertów, między innymi udzielasz się, na przykład udzielasz się w kawałku z Little Boyem.
1: Tak, dokładnie.
0: I oni się udzielają u ciebie. W
1: Tak,
0: kapeli.
1: dokładnie. Bartek jest gitarzystą, a gościnnie na płycie będzie też wokalista Little Boya, czyli
0: Tomeczek nasz
1: Tomeczek,
0: kochany.
1: kochany. Pozdrawiam serdecznie.
0: Oczywiście pozdrawiamy Tomeczka. No i po roku koncertowania ukazała się wasza nowa płyta.
1: No,
0: Znaczy
1: dokładnie.
0: nowa, przepraszam,
1: Pierwsza,
0: debiutancka.
1: debiutancka płyta. No, skład się ustabilizował w październiku, więc wszystkie kawałki zrobiliśmy na nowo, udało się je nagrać.
0: No to teraz posłuchamy może kawałka tytułowego
1: Najlepsze.
0: z Tomkiem
1: Z Tomkiem z Little Boya.
0: gościnnie.
1: Pozdrawiamy raz
0: Zapraszam.
1: jeszcze.

Słuchaliśmy tytułowego kawałka z debiutanckiej płyty 01 Biegnij Szczurze z gościnnym udziałem Toma White'a z Little Boya. Jak chłopaki mówią, to efekt spontanicznej chwili z ich wspólnej salki prób. Ale żeby jeszcze bardziej Wam nakreślić, jak ta płyta brzmi, to jeszcze puszczę jeden numer zespołu 01. Tym razem kawałek Nie chcecie znać. I to by było w sumie na tyle w mojej dzisiejszej audycji. Dziękuję bardzo Gilowi i Oskarowi za to, że byli dzisiaj moimi gośćmi. A Was zapraszam oczywiście na moją kolejną audycję, która najprawdopodobniej będzie po naszych sierpniowych wojażach, czyli we wrześniu. Dzięki, na razie.

Cześć, z tej strony Trybul, a wysłuchacie kolejnej już audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Zaczęliśmy sobie zespołem Batmobile, czyli klasyką Old School Psychobilly. Ale tego Psychobilly nie będzie dzisiaj zbyt wiele, podobnie jak kapel rockabilowych. Dzisiaj będzie dosyć punk rockowo, chociaż na pewno w kilku momentach dzisiejszej audycji klimatem was mogę zaskoczyć. Nie będzie też dzisiaj żadnego określonego tematu przez całą audycję. Dzisiaj poskaczemy trochę po różnych tematach, przy niektórych zatrzymamy się na dłużej, niektóre tylko przemkną przez audycję. Będą nowości, będą zapowiedzi koncertów, będą też niespodzianki. Na początek posłuchajmy sobie zespołu The Cuffs z utworem Środkowy Palec.

Zespół The Cuffs z utworem Środkowy Palec. Zespół, którego już raczej nigdy nie usłyszymy na żywo. Nie wydadzą też żadnej płyty, albowiem nie wyobrażam sobie, żeby ten zespół mógł reaktywować się z innym wokalistą niż niestety zmarły w zeszłym roku Schizmaciek. Jednak muzyka, tak jak życie, po prostu nie znosi próżni. I w tym roku pojawiła się epka zespołu Jaws, w którym grają właśnie członkowie zespołu The Cuffs. I jeden z tych numerów właśnie sobie teraz posłuchamy.

Jak to zwykle bywa z kapelami, gdzie za bębny odpowiada Archie, znowu kawał solidnego i naprawdę porządnego grania. Był to też jeden z najmocniejszych akcentów dzisiejszego wieczoru, więc może teraz przejdziemy do trochę delikatniejszej muzyki. No i mam dla Was przygotowany taki blok trzech piosenek, trzech solistów. Zaczniemy od Nicodema, czyli twórcy The Jetsons czy Freeborn Brothers. Multiinstrumentalisty i wokalisty, który aktualnie koncertuje ze swoim trio, a jakiś czas temu wydał płytę w 100% solową. Pod pseudonimem Somfiński. I właśnie jeden z utworów z tej płyty poleci teraz.

Sam Fiński z utworem Light Up. A teraz kolejny wokalista, który występuje również solowo. Od 10 lat pod pseudonimem Marszałek, aka Marszałek Pizduski. Jeden z moich ulubionych jego numerów. Pamiętajcie, Marszałek właśnie świętuje swoje 10-lecie pod tym szyldem. Słuchajcie i wpadajcie na jego koncerty. Pozdrawiam serdecznie i słuchamy. Marszałek Pizduski.

A teraz będzie trochę łagodniej i bardziej nostalgicznie. Utwór z najnowszej płyty Mariusza Bukowskiego, występującego pod pseudonimem po prostu Bukowski. Autor związany z wieloma niezależnymi zespołami, a jednocześnie świetny wokalista. Tekstami na tej płycie zajął się Darek Dusza, a brzmieniem gitarowym Piotr Pawłowski, znany m.in. z Made in Poland. Cały ten projekt to ukłon w stronę nowej fali oraz brytyjskiej sceny lat 80. Posłuchajmy.

Tym utworem Bukowskiego kończymy ten blok trzech utworów artystów solowych. Wracamy do bandów i wracamy na co najmniej kilka numerów do punk rocka. Zaczynamy od jego kalifornijskiej odsłony i pewnego wykopaliska tak naprawdę. Zespół wydaje mi się już zapomniany na polskiej scenie, a był naprawdę świetnym reprezentantem takiego kalifornijskiego grania. Zespół 180 stopni.

180 stopni to nie Kalifornia. Kto śledzi moje social media, ten pewnie domyśla się, skąd wziął mi się ten numer. Tak, od jakiegoś czasu znowu po 20 latach wróciłem do jazdy na deskorolce. Co z automatu zaowocowało tym, że w głowie gra mi coraz więcej zespołów, które właśnie z tą jazdą na deskorolce mi się kojarzą. Kolejnym takim zespołem jest na pewno zespół w Sekund 5. Kolejny, który działał chyba w podobnym okresie co 180 stopni i też od wielu lat już nie istnieje. Zespół ten jednak charakteryzował się tym, że mimo że grali melodyjnie w klimacie kalifornijskim, to często mieli zaangażowane i dość mocne teksty, takie jak ten.

Ogarniając sobie informacje do dzisiejszej audycji, wybierając utwory i zespoły, które chcę wam puścić, zauważyłem niestety pewną niefajną zależność. Większość zespołów, które zahaczały o ten kalifornijski klimat, już po prostu od wielu lat nie istnieje. Tak jak zespół Rottenbark. Zespół, który grał najbardziej cukierkową odmianę punk rocka, chyba jaką można sobie wyobrazić jeszcze na polskim podwórku, ale który grał to naprawdę na wysokim poziomie. Zespół Rottenbark.

Muszę przyznać, że takich melodyjnych, zabawowych zespołów punkrockowych zdecydowanie brakuje mi w Polsce. A teraz dalej zostajemy przy punkrocku, ale posłuchamy sobie zespołu, który hołduje kompletnie innemu klimatowi. Zespół, który powstał w 1991 roku i istnieje i koncertuje do dzisiaj. Zespół, z którym ostatnio bardzo często dzielę scenę i backstage. Zespół, w którym grają naprawdę bardzo fajni i sympatyczni goście. Uliczny opryszek.

Zostajemy przy punk rocku i zostajemy przy polskich tekstach. Moim zdaniem jeden z najlepszych i najważniejszych zespołów punk rockowych mojego pokolenia. Utwór z gościnnym udziałem Iglaka z Bulbulators. Lazy Class, stracone pokolenie.

Ten numer to zdecydowanie może być hymn mojego pokolenia i ja pod tym tekstem podpisuję się obiema rękami. Było więc punk rockowo, buntowniczo, protest songowo, więc teraz może trochę o miłości. Nie dość, że o miłości, to w wydaniu takim bardziej rockowym, na pewno nie punk rockowym. Muzyka rockowa, ale moim zdaniem zagrana na naprawdę fajnym poziomie i z fajnym rock'n'rollowym vibe'em. Mimo, że ja takiej typowej polskiej muzyki rockowej nie słucham za wiele, to ten zespół jednak naprawdę bardzo lubię. Nieznany wykonawca, proste równanie.

Nieznany wykonawca i utwór Proste Równanie. Zostając przy zespołach spoza mojej bańki muzycznej, tych gatunków, których ja osobiście słucham na co dzień, chciałbym teraz polecić wam zespół Transgresja. Zespół z moich okolic Zagłębia Dąbrowskiego, który chyba jest aktualnie jednym z najpopularniejszych zespołów właśnie z naszych okolic. Wydali w zeszłym roku naprawdę bardzo dobrą płytę. I mimo tego, że jest to gatunek, którego ja nie słucham może zbyt namiętnie, to jednak Transgresja kojarzy mi się ze starym, dobrym Sweet Noise'em, z którym mam bardzo dobre wspomnienia i chyba właśnie dlatego Transgresję też czasami sobie lubię po prostu odpalić i posłuchać. Widziałem również na żywo w zeszłym roku i muszę przyznać, że koncertowo ten zespół to prawdziwa petarda.

Jeśli podoba wam się zespół Transgresja, to chłopaki właśnie walczą o głosy w plebiscycie Złotego Bączka, żeby w przyszłym roku po raz kolejny zagrać na festiwalu Woodstock. A jak już jesteśmy przy kapelach Zagłębia, no to teraz zespół Zagłębia w 50%. Zespół sosnowiecko-ogólnoświatowy. Z utworem, który bardzo kojarzy mi się z tym okresem wiosennym, który właśnie się rozpoczął. Buzen Glory, The Time Is Now.

Booze and Glory, the time is now. Jeśli myślicie, że Booze and Glory nie ma nic wspólnego z deskorolką, o której dzisiaj dużo mówię, no to sprawdźcie, kto był producentem ostatnich płyt tej kapeli. A jak już przy deskorolce znowu jesteśmy, no to deskorolka muzycznie kojarzy mi się nie tylko ze skatepunkiem, pop-punkiem i Kalifornią, ale też z melodyjnym hardcorem. A jednym z moich ulubionych reprezentantów tego gatunku, jeśli chodzi o Polskę, jest zespół After Laughter. Posłuchajmy.

After Laughter. Rewelacyjny zespół i świetne ziomeczki. Jeśli tylko będziecie mieli okazję zobaczyć na żywo, to nie zastanawiajcie się zbyt długo. A my zostajemy przy melodyjnym punkrockowym graniu. Teraz jeden z najważniejszych polskich zespołów, chyba jeśli chodzi o ten gatunek. Zespół, który zostawił po sobie kilka bardzo dobrych płyt, ale od już ładnych kilku lat nie istnieje i nie koncertuje. Jednak jak zauważyłem, zespół ten jest dość aktywny na swoim fanpage'u na Facebooku, więc być może nie wszystko stracone i uda nam się zobaczyć jeszcze kiedyś ten zespół na żywo. Zespół, z którym miałem okazję zagrać wspólny koncert jakieś 15 lat temu i wspominam go naprawdę bardzo dobrze, zarówno muzycznie, jak i prywatnie. Upside Down.

A teraz polecajka koncertowa. Już za tydzień, dokładnie 1 kwietnia w sobotę, i to nie żart, w Bielsku Białej zagra Babun Show. Towarzyszyć im będzie szwajcarski Tuschel i bielski postpunkowy zespół BWS Sophos. A my posłuchajmy sobie właśnie headlinera tej imprezy. Rewelacyjny szwedzki zespół, punkowa ABBA, The Babun Show.

Niech was nie zmylą te bardzo dobrze napisane melodie, które charakteryzują Baboon Show. Widziałem ten zespół na żywo i na pewno mogę powiedzieć, że tak energetycznej kapeli możemy Szwecji po prostu pozazdrościć. A teraz inna polecajka. Polecenie, które zakosiłem niejako Sylwestrowi z kanału YouTube'owego Sylwester Poleca. Właśnie dzięki Sylwkowi poznałem ten zespół i również chciałbym go wam serdecznie polecić. Nie będę się tu silił na recenzję, bo nie od tego jest moja audycja. Jeśli chcecie posłuchać recenzji, no to zapraszam na YouTube'a Sylwester Poleca. A my po prostu posłuchajmy dobrego motorycznego grania. Cup Off. There's a place where deals are made and legends are born. He was searching for the lost song, for a piece of fame and fortune. Can you make your deal at the crossroads? Yeah, we

Jak już jesteśmy przy poleceniach zespołów, które poznałem dzięki YouTube'owi, no to teraz zespół, który bardzo pasuje do mojej nowej starej zajawki, czyli jazdy na deskorolce, i w dodatku zespół, który poznałem niedawno dzięki kanałowi na YouTubie, na razie bez nazwy. Zespół The Trumps.

No jak pewnie zauważyliście, mimo tego, że dzisiaj dużo kapel kojarzących się z jazdą na deskorolce, no to jakby staram się nie puszczać tych kapel najbardziej oklepanych. Nie słuchamy dzisiaj kapel ze Stanów, bo na tę okoliczność chyba chcę sobie zostawić kompletnie inną audycję. Dzisiaj chciałem wyszukać sobie trochę właśnie polskich kapel, które grają w takim charakterystycznym kalifornijskim stylu.

Zespół Pipes & Pins widziałem na żywo naprawdę wiele razy, ale pierwszy raz chyba w 2008 roku w Krakowie. I właśnie między innymi kapela z Krakowa zagrała wtedy przed Pipesami i był to zespół Diesel, którego posłuchamy sobie właśnie teraz.

Gościnnie w tym utworze zaśpiewał oczywiście Piotrek Chrzanowski, wokalista zespołu The Brainlets, wcześniej lider zespołu Probabilis. A my wracamy do tego melodyjnego polskiego grania kojarzącego się ze skateboardingiem. Szczeciński zespół ODC lub jak to woli ODC.

Skoro dzisiaj dużo o polskim melodyjnym graniu, no to oczywiście nie może zabraknąć stałych bywalców moich audycji, czyli zespołu CF98. Dzisiaj wyjątkowo z najnowszej płyty. Utwór o jakże romantycznym tytule. Fuck you!

I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Dzięki wielkie, że wytrzymaliście do końca i jak zwykle mam nadzieję, że się nie nudziliście. I ostatnia myśl na dzisiaj. Pamiętajcie, że zajawki z młodości zawsze mogą wrócić, tak jak moja jazda na deskorolce po 20 latach. Co prawda, kolana już nie te, siły nie mam aż tyle, a triczki jakoś nie do końca chcą wychodzić, jak wtedy, gdy miałem 13 lat. Jednak mam z tego naprawdę wielką frajdę i takiej samej frajdy na co dzień życzę Wam wszystkim. Dzięki wielkie. Cześć!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na kolejny program z cyklu Polskie Jazz. Dziś mam przyjemność przedstawić płytę Leszka Możdżera Impressions on Chopin, czyli impresje chopinowskie. Nie ma chyba potrzeby analizowania i szczegółowego opisywania płyty, która nie jest nowa, istnieje na rynku ponad 10 lat, a dla pewnego kręgu fanów stała się niemal kultowa. Leszek Możdżer co najmniej kilkakrotnie podchodził do jazzowych interpretacji utworów Fryderyka Chopina. Nagrał je dla Polonii Records, wykonywał na wspólnym z Adamem Makowiczem koncercie w Carnegie Hall. Nagrał program dla polskiej telewizji i cały taki, trwający około godziny, program dla wytwórni Naif w 1999 roku. Teraz właśnie ta płyta została wznowiona i wydana na rynku polskim. Znaczy teraz, jakiś czas temu. Dobrze, że jest ona u nas łatwo dostępna, bo to doskonały album. Byłem świadkiem, jak Leszek Możdżer wykonywał podobny program w Warszawskiej Akademii Muzycznej. Było wspaniale. Jego styl, dziś tak łatwo rozpoznawalny, był charakterystyczny już wtedy, gdy nagrywał tę płytę. Dbałość o artykulację, ich brzmienie, niezwykła wrażliwość na barwy dźwięku. To słychać wszędzie. Są tu i zabawy harmoniczne. Etiuda numer 9, opus 25 i mnóstwo rytmicznych pomysłów ze skojarzenia z jazzowymi standardami. My Secret Love i Segment. Zaskakujące zmiany barwy, tłumienie strun fortepianowych daje kapitalny efekt marimby w preludium G-dur. Możdżer nie waha się przed niczym, dwukrotnie zatrudnił perkusjonistę na bębenkach, to Majid Kalacz, grający na instrumencie o nazwie Tombak. Najwidoczniej chciał mieć prawdziwego partnera do improwizacji rytmicznych. Pomysł goni pomysł, a wszystko wykonane tak perfekcyjnie, że przekonuje natychmiast. Tego trzeba słuchać i znów się zachwycać, radować, bo to muzyka radości. No i to wypadałoby przeczytać, co mamy do zaprezentowania, ale ja nie wiem, czy jest sens, bo to są same mazurki, preludia, nokturny i to będzie tak, jakbym recytował. Nie ma sensu. Trzeba po prostu posłuchać muzyki. Jest tych utworów 15. No to co? Posłuchajmy sobie Leszek Możdżer. Impressions on Chopin, rok 2010.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Para mieszkająca w kanale. Miguel Restrepo mieszka w opuszczonym kanale z żoną i ich psem od około 30 lat. I choć niektórym ten okres może wydawać się przesadnie długi, to małżeństwo przeprowadziło gruntowne remonty, aby uczynić tą przestrzeń nadającą się do zamieszkania. Udogodnienia, które udało im się zapakować w to miejsce, są imponujące, biorąc pod uwagę małe wymiary pomieszczenia. Ma tylko 3 metry szerokości, 2 metry głębokości i 1,5 metra wysokości. Miguel i jego żona Maria zainstalowali kuchenkę, wentylator i łóżko. Mają nawet telewizor. Mają prąd, oświetlenie oraz ogrzewanie. Mają nawet futrzastego przyjaciela, Blacky, który pilnuje ich domu podczas ich nieobecności.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Minęła 16:30 i trudno się dziwić, że niestety najpiękniejsza postać polskiej sceny aktorskiej właśnie od nas odeszła.

Ciepły głos Stanisławy Celińskiej z jej płyty Ubierz, wydanej dokładnie 2 lata temu. Szkoda sobie to wyobrazić tak naprawdę, że taki naprawdę przemiły kawałek polskiej sceny aktorskiej, który no, pokazała oczywiście pani Stanisława przez wiele tym samym jej ciekawych ról, między innymi w filmach Barei, czy też także w samym serialu Zmiennicy, W domu, no i w komedii Juliusza Machulskiego Pieniądze to nie wszystko, w której też grała taką energiczną no, panią, która też pracowała w słynnej winiarni, ale no w zasadzie mówiąc to jest kawałek naszego życia, jeśli chodzi o też aktorstwo pani Stanisławy i trudno, że niestety to tak szybko się skończyło. No prawie 80 lat. W przyszłym roku na pewno by świętowała swoje 80. urodziny. Ale jej daj, Panie Boże, chociaż zdrowia na tamtym świecie. Witajcie, z tej strony Adam Pachołek. Jeszcze jakoś ze Stanisławą Celińską się usłyszymy przy końcu tegoż wydania Narcysty, ale no, mimo tego, że autora jest nieco minorowa, to jednak musimy się zająć tym, co jest najważniejsze, czyli nowymi płytami, a konkretnie epką zespołu Ain't, którego udało mi się gdzieś wygrzebać. Dosyć ciekawa taka post-hardkorowa grupa, która też gra dosyć, no powiedzmy, dźwięczne melodie. Z jej najnowszej epki oczywiście wyjąłem to, co najważniejsze, od samego początku do końca. Tak samo jak no, utwory, które skonstruowałem dzisiaj, też będą tak wyglądały, to dzisiaj chciałbym tutaj zaproponować, jeśli w ogóle dosięgnę, Long Short Round oraz Pirouette z samej tejże najnowszej epki zespołu Ain't.

Dosyć szarpiące brzmienie prosto z samego południowego Londynu. Ain't, czyli How They Faked the Moon Landing, to ich epka, która świeżo została wydana, chociaż w zasadzie mówiąc premierę miała mieć dopiero za tydzień, ale w sumie mówiąc większość tych utworów i tak jest dostępna od jakiegoś czasu w streamingu, więc koniecznie się tym nasyćcie tym wszystkim uszy swoje, bądź po prostu kupcie ich winyla. Jest parę możliwości oczywiście do zdania takowych, bo sam sprawdzałem. Oczywiście w tych angielskich sklepach winylowych, ale mam nadzieję, że jakoś dostawę do Polski mają pewnie, prawda? Prawda? Nie sprawdzałem tego osobiście, więc przekonajcie się o to na własnych uszach i na własnych oczach i przekonajcie się też, jak może brzmieć taka mocno improwizowana scena wraz z takim hiszpańskim temperamentem. Chodzi oczywiście o Billa Orcuta, który no, jest dosyć znany, jeśli chodzi o takie eksperymentalne gitarowe brzmienia, wraz z Mabe Frati, którą no, dawno temu już chyba nie odtwarzałem od czasu poprzedniego radia. Wiolonczelistka hiszpańska, która też jakoś dobrze brzmi w wielu ciekawych, że tak powiem, tonacjach. A w związku z tym, że za tydzień ukaże się ich wspólny projekt zatytułowany Almost Waking, to chciałbym wam zaprezentować to, co akurat nie będzie gdzieś tak przed smakiem

transowo, ale jednak dosyć subtelnie, Mabe Frati i Bill Orcutt. Ich nowy album dopiero za tydzień, a tymczasem chciałbym wam zwrócić uwagę na coś, co od zeszłego roku, jeśli chodzi o renomę, już po dobrych 40 paru latach od samej premiery, Boże, aż kaleczą teraz język, bo jednak schylam się do samego mikrofonu i nie wiem, czy mam spoglądać na sam komputer, czy na to, co mówię do was, bo to jednak trochę mnie rozprasza i jestem nieco zmęczony. Ale dla samego zrozumienia tego, czym jest zespół Fex, no to wiecie doskonale, że jednak Subways of Your Mind to jest hit zeszłego roku, sprzed 40 paru lat, odznaczam oczywiście to wszystko. No i po tym, jak ten debiut Skyscraper wrócił oczywiście do łask po tych 40 latach do nas, to udało się też odnaleźć także nagrania live w koncertowej formie, oczywiście jeśli chodzi o same ciekawe rzeczy, które zespół Fex nam jeszcze odnajduje i chce odnajdywać, albo może to oznaczać tylko to tyle, że będzie jakaś głębsza reaktywacja, o której jeszcze nie wiemy, być może jeśli panowie dożyją. Tymczasem chciałbym wam zaprezentować utwór właśnie pochodzący z albumu Live, który też się za niedługo ukaże, czyli It's a Hard Life, nakręcony oczywiście, chciałbym powiedzieć, na taśmę magnetofonową podczas występu w Paderborn.

Krótkie, ale jednak dosyć treściwe nagranie. Ture Rygwart grający na gitarze, będący na wokalu, Michael Hadreich na pianinkach i syntezatorach oczywiście, gitara oraz chórki, Norbert Ziermann to oczywiście bas, a na pępnach grał Hans Heimer Sievers. Tak właśnie wygląda cała, że tak powiem, wierchuszka samego zespołu Pex, który no nieźle się gdzieś tak, można by powiedzieć, zataczał tam i ówdzie, a pierwszy ich chyba największy, że tak powiem, można by powiedzieć, hit, który za chwilę zaprezentuję, z tego względu, że jestem sporym szelikowcem tego zespołu, nagrali w Uelzen. No dosyć nieciekawe miejsce, bo jakoś, no nie wiem, nie znam się na wielkości miast niemieckich, ale Uelzen to nie jest takie ze specjalnie duże miejsce, żeby nagrywać tutaj cokolwiek bardzo ciekawego, a spod ręki tegoż zespołu no wyszedł no jeden no, z najlepszych hitów, które no muszę i w tej chwili wam zaprezentować.

Tak, to było w roku 85, kiedy sobie chłopaki tak poczynali i twierdzą, że jednak powinno być coś więcej z tego wszystkiego. No, tam kilka nagrań, co to takiego jest? Czekamy na więcej. Facts, oczywiście, Subways of Your Mind. Najbardziej tajemnicza piosenka internetu w Radiu Odzew, tradycyjnie u mnie w Narcyście, więc wszystko się zgadza. Jeśli chodzi o Morrisseya, to z nim jakoś zawsze nie było nigdy w porządku, jeśli chodzi o pewne, możemy powiedzieć, wektory poznawcze, ale Make Up It's a Lie wypuściło teraz, że tak powiem, z siebie coś więcej niż tylko kilka piosenek ze standardowego zestawu. No i Morrissey przedstawił też taki mały suplement do samego albumu zatytułowany Notre Dame Deluxe, z którego pochodzi też dosyć subtelny, ale też uświadamiający to wszystko, co tak naprawdę czeka nas wszystkich. Czyli taki utwór, który, no można by powiedzieć, nawiązuje do tego, co nas czeka w kilku tejże kręgach, o których kiedyś mówił sam Dante w Boskiej Komedii. Hello, hell.

Morrissey tak głośno, że aż niestety troszeczkę mu te ściany piekła popękały, ale no to bywa tak z nim, że jednak troszeczkę czasem widzi te jasne strony piekła, ale ja jakoś tego za bardzo nie słyszę. Tak samo też tego, że mi niekiedy spółgłoski się zjadają, bo jednak nie ćwiczyłem swojego, że tak powiem, głosu przed nagraniem. Nie miałem nic w ręku przy sobie, ani jakiejś czekoladki albo czegoś takiego, żeby jakoś zwilżyć język. No to teraz troszeczkę tak seplenią. Chociaż seplenienie to jednak u mnie jest częste w takich chwilach, kiedy się denerwuję, więc luz, spokojnie. To teraz będzie Crown Lands, duet progresywno-rockowy z Kanady, który wypuszcza zupełnie nową płytę zatytułowaną Apocalypse, a z niej pochodzi dosyć pięknej urody, że tak powiem, utwór Black Star, który no nie jest nawiązaniem w żadnym wypadku do Davida Bowiego, ale jeśli chodzi o warstwę soniczną, no to ma wiele z sobą do zaprezentowania.

Zaciekle jak na taką dwójkę młodych ludzi inspirujących się zespołem Yes. No, doskonale sobie zdają sprawę, że no to nie jest ich jedyna, że tak powiem, twórczość, bo pozostałe albumy jednak były mi do tej pory nieznane, więc będę musiał jakoś je szybko nadrobić. Ale dla Crownu Lands warto tym samym sobie zrobić wyjątek, no i przejrzeć ich całą dyskografię, dostępna oczywiście na Bandcampie. To teraz będzie tak zwana sekcja jubileuszowa, oczywiście jubileusz! 56 lat temu ukazał się właśnie album słynnej supergrupy, jeśli można tak to nazwać, Crosby, Stills, Nash and Young, w której to oczywiście swoje pierwsze skrzypce grał Neil Young, a jakże. Album nosił tytuł Deja Vu i można byłoby powiedzieć, że to był jeden z najbardziej, że tak powiem, oczekiwanych kantrowych zespołów do tej pory, takich mocno akustycznych, który sobie przez kilka lat nieźle sobie radził. Mimo tego, że nagrali jakieś 3-4 albumy, to jednak Neil Young poszedł wreszcie w taką karierę solową i miotał się z zespołów do zespołów, aż w końcu też odnalazł swoją drogę. I chwała Bogu za to, no to teraz sobie wypuścimy początek tejże płyty na wierzch, a będzie to właśnie utwór otwierający właśnie Deja Vu, jakim jest Carry On.

Trudno powiedzieć o nich, że to nieśmiertelna grupa, bo jednak David Crosby też poszedł w karierę solową i z tego, co czytam także z kalendarza, wynika to, że w 1987 roku, tegoż samego dnia, poślubił on Jan Dance, którą poznał gdzieś tak chyba, no że tak powiem, gdzieś nie wiadomo w jakich okolicznościach, chyba nawet w tańcu, bo zresztą dance to taniec, haha, taki suchar mi wyszedł. No i przy okazji, no, drużbowali do jego ślubu Steven Nils oraz Graham Nash z jego zespołu, więc wszystko było w rodzinie. Tak jak wspomniałem, Neil Young chyba rzucił papierami gdzieś tak przy trzeciej czy czwartej płycie, mówiąc, że jednak nie chce z nimi mieć nic wspólnego, a szkoda. Mogłoby się to nawet lepiej by potoczyć. No i sekcje rytmiczne ze strony Dallasa Taylora absolutnie wyśmienite. Tak samo jak też wyśmienite jest to, że tegoż samego dnia, no dosłownie 45 lat temu, Kim Carnes nagrała wybitną swoją wersję utworu Bette Davis Eyes. Oczywiście to jest piosenka oryginalnie zaśpiewana przez Jackiego DeShannona w 1975 roku, więc jednak rok wcześniej mieliśmy wtedy jubileusz, to teraz będziemy mieli teraz jubileusz wersji Kim Carnes. A zresztą zamiast takiej zwykłej radiowej wersji zaprezentuję wam taką, która no jest dosyć, że tak powiem, zremasterowana i odświeżona nieco, ale brzmi też idealnie.

Bette Davis Eyes, Kim Carnes, chyba jej jedyny znany przebój. Jeśli chodzi o tą wersję, to naprawdę jestem sporym jej fanem. No i w pewnym sensie, gdybym urodził się w latach 70., to na pewno w latach 80. miałbym crusha na pewno na Kim Carnes ze względu na jej fryzurę, ale tu się powstrzymam od jej, że tak powiem, różnych estetyk, jeśli chodzi o wygląd, bo jednak tu musimy się skupić na ważnej postaci pani Stanisławy Celińskiej, którą chciałbym tak przedwcześnie, ale dosyć świadomie zakończyć dzisiejszego Narcystę, bo co mogę o niej wspomnieć? No, kiedyś akurat nie śpiewałem jej piosenkę na Podkarpackim Festiwalu Osób Wyjątkowych dobre kilka lat temu. Wtedy występowałem sam wraz z moim patronującym mnie panem Mariuszem Maziarzem, który grał na organach w Parku Jedności z Macierzą. Mnóstwo ludzi, a ja sam troszeczkę taki skręcony śpiewałem jej piosenkę Modlitwę o pokój, będąc świadom tego, co się stało gdzieś tak w 22 roku i za czym oczywiście ten cały pochód, za śmiercią i za zgryzotą wszelkich ludzkich istnień tak naprawdę poszedł w dosyć drastyczny sposób i moim zdaniem jednak, no to co się dzieje tak po wielu stronach bieguna naszego środkowego, czy południowego, czy też północnego, no to jednak no, wojna toczy jak rak nasze społeczeństwo, takie światowe. Nie chcę mówić tutaj o polskim, bo no to jest bardziej wojna kulturowa niż wojna taka bardziej zbrojna, ale no wiele z tego jednak nam nie zostało z tej, że myśli, żeby tym samym jakoś zmienić nasze zachowanie. No ale w pewnym sensie pani Stanisława też mi się kojarzy też mile i z piosenkami między innymi o sprzątaczce, o też tym, że ona kocha koparki, bądź też po prostu je lubi, tak żeby nie przekręcać tytułu. No i w sumie można byłoby powiedzieć, że mógłbym zakończyć takim humorystycznym akcentem, że pani Stanisława miała wiele dystansu do siebie w swoim życiu, czego zazdroszczą jej najbardziej, bo jednak chciałbym czasem nawet być taki jak ona. Taki bardziej uśmiechnięty, spokojny, wiecznie patrzący w przyszłość bez takiego wstydu, że coś robię głupiego. A takich ludzi naprawdę wokół nas też potrzeba. Zatem na koniec zaprezentuję tutaj fragment płyty Atramentowa, z której pochodzi bardzo piękny i dosyć taki, no dosyć bossanowowy troszeczkę rytmicznie utwór W imię miłości, do której trzeba jednak czasem się uciekać, żeby zrozumieć samego siebie, no i też także ludzi różnych po drodze. Dziękuję wam uprzejmie za to, że byliście ze mną do końca, no i chciałbym powiedzieć, no nie wiem, czy w przyszłym tygodniu się usłyszymy, bo jednak chcę zrobić trochę, że tak powiem, tygodnia wolnego z tego względu, że mam kursy różne ze sztuczną inteligencją i tak dalej, ale mam nadzieję, że jeśli cokolwiek się stanie takiego, że chce mi się zasiąść tutaj przed sitkiem, no to zasiądę i to będzie jednak sygnał, że jestem tu z wami. No to cóż, do usłyszenia, mam nadzieję, kiedy indziej. Bye off.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Bilet do kina.
2: Witam serdecznie, Władysław Bałtycki się kłania. Bilet do kina to cykliczny program, w którym przedstawiamy soundtracki warte uwagi. Dziś pragnę przedstawić płytę z filmu Spiral, czyli Spirala. Autorem tego wszystkiego jest Charlie Closer. No i płyta nazywa się oczywiście Spiral. Powiedzmy coś najpierw o filmie. To film, który wywindował franczyzę na ponad miliard dolarów w globalnym box office. Bo chodzi mi o wszystkie, to są wszystkie filmy z serii Piła. Spiral to jest część tego wszystkiego. I ten film, konkretnie Spiral, opowiada historię detektywa Ezekiela Zeke Banksa, którego gra Chris Rock, i jego początkującego partnera, którego gra Max Minghella. Obaj podejmują się śledztwa w sprawie makabrycznych morderstw, które niepokojąco przypominają makabryczną przeszłość miasta. Nieświadomie uwikłany w pogłębiającą się tajemnicę, Zeke znajduje się w centrum makabrycznej gry zabójcy. Awards Radar zachwyca się, że film jest nie tylko dobry, jest po prostu świetny. W rzeczywistości jest to z pewnością jeden z najlepszych filmów 2021 roku jak dotąd. Z pewnością daje to, czego chcą fani od tej marki. Jest krew, pomysłowe pułapki, mocny zwrot akcji, jest rozwój postaci, kreatywność, śmiałość wizji pasująca do oryginalnego dzieła. No i teraz muzykę do tego wszystkiego zrobił Charlie Closer, który omówił swoją ścieżkę dźwiękową w wywiadzie z Jeffem Amesem z pisma Coming Soon. Stwierdził tam, że w przeciwieństwie do większości wcześniejszych filmów z tej serii, duża część historii akcji w Spiral rozgrywa się na zewnątrz, a niektóre sceny rozgrywają się nawet w biały dzień, co zdarza się dość rzadko w filmach Piła. To skłoniło mnie do użycia jaśniejszych, ostrzejszych i bardziej perkusyjnych dźwięków w wielu scenach. Więcej perkusji budującej napięcie i mniej ciemnych i mrocznych faktur, które stanowiły kręgosłup tak wielu innych ścieżek dźwiękowych. Nadal jest tam mnóstwo dziwnych nastrojów i szokujących dźwięków, ale z dodatkową warstwą elementów, które pochodzą z perspektywy filmu akcji, a nie z miejsca horroru. To była dla mnie orzeźwiająca zmiana i jak tylko zobaczyłem wygląd tego filmu, wiedziałem, że moja praca stała się łatwiejsza, ponieważ nie mogłem się doczekać, aby użyć więcej tych elementów filmu akcji, aby poszerzyć zakres tych ścieżek dźwiękowych. Płyta została wydana w roku 2021, tak jak i film. Płyta została wydana w wytwórni Lakeshore Records. W dniu premiery soundtrack znalazł się na liście 10 najlepszych ścieżek dźwiękowych iTunes. Cóż można jeszcze powiedzieć? No chyba nic, poza tym, że trzeba przedstawić utwory. Titles, Train Tunnel, Reprimands, Pilates, Bell's Body, Horror Show, It's Boss, Boss Wife, Camera's Work, Grab Pitch, Pop's Foot, Deliver Stick, Pick Truck, Tide Rising, Money Bucket, Waste Time, Puppet Box, Wax Angie, No Glitch, Pops Explorers, UK, OKU, Glass Thrower, Gotta Be Kidding, Be Partners, Zep 9. Śmiesznie się czyta takie tytuły. 26 utworów razem. No to co, Charlie Closer, soundtrack z filmu Spiral, rok 2021. Miłej zabawy, bo płyta jest zacna.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Chociaż był to jedyny stojący budynek w dawnej miejscowości Rude w północnej Francji, Sala Udani odmawiał sprzedaży kawiarni, którą prowadził przez ostatnie 46 lat. Dwupiętrowy, trójkątny budynek, niegdyś znajdujący się na skrzyżowaniu dwóch ulic, wydaje się jedynym ocalałym budynkiem dookoła. Wszystkie inne nieruchomości zostały obrócone w gruzy i przewiezione na lokalne wysypiska. Właściciel kawiarni, podobnie jak wszyscy inni mieszkańcy, otrzymał liczne propozycje dotyczące swojej nieruchomości, ale nigdy nawet żadnej nie rozważył. Nie będę sprzedawać, pracowałem zbyt długo w tej kawiarni, nikt nie każe mi odejść, powiedział. Pochodzący z Algierii, Sala Udani przybył do Francji w 1949 roku. Przez wiele lat ciężko pracował, aż w końcu z żoną Ginette kupił w 1965 roku budynek i osiągnęli swoją niezależność finansową i społeczną. Przez całe lata 70. ulice miasta wypełnione były różnymi ludźmi, od lekarzy po górników i szewców. Wszyscy oni stanowili klientele kawiarni. Władze miasta w roku 2000 postanowiły wykupić duże pałacie terenów, aby stworzyć ekologiczne osiedle mieszkalne. Spośród wszystkich tylko mężczyzna nie przyjął zaproponowanego wynagrodzenia i pozostał w swojej nieruchomości. Sytuacja miała miejsce w roku 2009, a całe osiedle miało zostać otwarte w roku 2022. Obecnie nie wiadomo, co dzieje się z nieruchomością i z mężczyzną, jednak prawdopodobnie już opuścił swoją kawiarnię po tym, jak w końcu odcięto mu prąd, wodę i gaz.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Templariusze. W 1118 roku Hugo de Pain z Szampanii i jego 6 towarzyszy złożyli pierwsze śluby ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i walki za wiarę. W czasach względnego pokoju templariusze mieli bronić bezpieczeństwa pielgrzymów na szlakach prowadzących do Ziemi Świętej. Do Polski trafili około 1155 roku. Pierwszą siedzibą, tak zwaną komandorię, założyli na początku XIII wieku na ziemi otrzymanej od księcia śląskiego Henryka Brodatego. Było ich nie więcej niż 200, w większości cudzoziemców. W Europie szybko stali się potęgą militarną i finansową. Na początku XIV wieku zakon był w posiadaniu 870 zamków, komandorii i mniejszych ośrodków. Liczył około 7000 rycerzy, braci służebnych i kapelanów. Razem z weteranami, urzędnikami i poddanymi templariuszy było to kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Dzięki papieskim przywilejom mieli własnych spowiedników i nie płacili podatków. Trudno powiedzieć, jaki charyzmat obecnie ma zakon. Głównym zadaniem wspólnoty jest pomoc charytatywna. To kontynuacja średniowiecznego etosu rycerskiego. Za jedną z 8 cnót rycerskich uznawane było bycie miłosiernym, a ważnym punktem kodeksu była obrona słabych i potrzebujących pomocy.